0: w tym Polacy, a troje pasażerów zmarło. WHO uspokaja, że zagrożenie dla społeczeństwa jest niskie, ale niepokój wśród mieszkańców i przedsiębiorców rośnie.
1: Dziś o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE zawierały zadania zarówno w nowej, jak i starej formule. Jednym z zadań było wykazanie, że struktura albuminy stabilizowana jest przez maksymalną liczbę mostków disiarczkowych. Rozwiązania zadań są dostępne w internecie, jednak mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od oficjalnych ocen.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato. W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
1: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mikrofalówki, choć niezwykle praktyczne, często pochłaniają nieprzyjemne zapachy z podgrzewanych potraw. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia chemii. Wystarczy włożyć do mikrofalówki miseczkę z wodą i cytryną, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę wewnątrz. Para cytrynowa skutecznie neutralizuje zapachy i ułatwia czyszczenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska szykuje się do podboju wiedeńskiej sceny Eurowizji z piosenką Pray. Polska ekipa, jak zawsze, postawiła na spektakularne efekty. Czterech tancerzy i dwumetrowa rampa mają zrobić wrażenie na widzach. Za artystyczną stronę odpowiada Kamil Staszczyszyn, a Jacek Dybowski czuwa nad realizacją obrazu. Polska wystąpi jako 14 podczas półfinału 12 maja, a fani już zacierają ręce na emocje, które przyniesie ten jubileuszowy 70. konkurs piosenki Eurowizji. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
2: Konrad Szkolimowski, gwiazda polskiej popkultury, nie tylko śpiewa, ale i inwestuje w stacje benzynowe, bo przecież kto by nie chciał mieć własnej sieci paliwowej? Jego droga do milionów była pełna refleksji, a teraz z kieliszkiem szampana i plikiem banknotów w ręku zastanawia się, czy to naprawdę było takie mądre. Szkolim, który kiedyś chwalił się gotówką, teraz z dystansem patrzy na swoje dawne zdjęcia, bo przecież każdy raper musi mieć takie w albumie, prawda? Ciekawe, czy jego nowe stacje też będą miały tak konkurencyjną cenę jak jego dawne zdjęcia.
1: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metallica. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele. Zespół Muse, znany z wybuchowych dźwięków i kosmicznych zapowiedzi, znowu zaskakuje. Ich nowy singiel Cryogen to prawdziwa eksplozja gitarowych riffów i miażdżącej perkusji, która przenosi słuchaczy w mroźne rejony Jowisza. Album The Wow Signal, zapowiedziany z kosmosu, ukaże się 26 czerwca i już teraz budzi emocje. Czyżby Muse szykowali się na podbój nie tylko ziemskich, ale i międzygwiezdnych scen?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
2: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki. Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
2: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego morderstwa 45-letniej Anny P.E., Polki wietnamskiego pochodzenia. Dzieci zamordowanej były świadkami zdarzenia i obecnie znajdują się pod opieką specjalistów. Sprawca, 67-letni partner kobiety, został znaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie. Społeczność wietnamska w Polsce jest wstrząśnięta i oferuje pomoc osieroconym dzieciom. Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
2: Dziś, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii, który odbywa się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusze oraz sugerowane odpowiedzi są już dostępne, jednak na oficjalne wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele świętej Anny w Wilanowie, a pochówek na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli znani politycy, ludzie ze świata biznesu oraz kultury, w tym premier Donald Tusk i były prezydent Bronisław Komorowski. Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, był postacią wszechstronną, angażującą się w politykę, naukę i kulturę.
2: Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
0: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po wygranej z Amerykanką Katy McNally. Polka, trzykrotna mistrzyni tej imprezy, zmierzy się w niedzielę 10 maja z rywalką, którą pozna po meczu Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Świątek podkreśla, że Rzym jest dla niej jak drugi dom i zawsze chętnie tam wraca. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
0: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wujcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowej ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2. W Grabinie dojdzie do dramatycznej strzelaniny, która postawi życie Natalki na włosku. Niezrównoważona Daria, była kochanka Mikołaja Lipińskiego, zaatakuje Natalkę podczas potajemnej randki. W tle rozgrywa się również dramatyczna decyzja Natalki dotycząca ślubu z Adamem Karskim, który stawia jej ultimatum. Presja ze strony Adama i córki Hani sprawia, że Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a odpowiedzi na kluczowe pytania poznamy dopiero po wakacyjnej przerwie.
0: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na tę propozycję będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. W serialu Pierwsza miłość emocje sięgają zenitu. Wadlewo jest wstrząśnięte po odnalezieniu zakrwawionej apaszki kazanowej, co zmusza mieszkańców do intensywnych poszukiwań. Emilka i Bartek zostają wysłani na wspólną misję, co może pomóc im odbudować zniszczoną relację. Tymczasem Alan odkrywa niecodzienny sposób na dotarcie do ukrywającego się Kostka, co daje nadzieję na jego bezpieczny powrót do domu. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii zobaczymy już w piątek, 15 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, wszystkie epizody są dostępne online na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza miłość od lat przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Daredevil, odrodzenie, zakończył swój drugi sezon, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Serial osiągnął imponujące 86% pozytywnych ocen od krytyków i 87% od widzów na Rotten Tomatoes. Fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ trzeci sezon został potwierdzony. Tymczasem już 13 maja na Disney Plus pojawi się krótki film specjalny Punisher – Ostatnie starcie. Frank Castle, w którego ponownie wcieli się John Bernthal, znów wpadnie w wir walki, szukając sensu życia poza zemstą. W obsadzie zobaczymy także Roran Sela, Jasona Ermura i Mile James. To emocjonujące widowisko z pewnością przyciągnie uwagę fanów.
0: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
0: 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii, który odbywa się w dwóch formułach, 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusze oraz sugerowane odpowiedzi są już dostępne, jednak na oficjalne wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
0: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności.
2: David Attenborough, żywa legenda telewizji, kończy dziś 100 lat. Jego kariera to prawdziwy fenomen, który przetrwał od czasów czarno-białej telewizji do epoki streamingu, nie poddając się żadnym modom. W świecie, gdzie uwaga widzów często zdobywana jest skandalem i krzykliwością, Attenborough zbudował swoją pozycję na spokoju i jakości. To człowiek, który pokazał, że można być ikoną bez taniego efekciarstwa, a jego głos stał się symbolem telewizji, która uczy i fascynuje. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W 5. edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące? Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
1: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
2: Damo Fal, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją tańca z gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
1: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę, kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać. Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James Labrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który odwiedził 193 kraje, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie niesłusznie oskarżono go o szpiegostwo. Po ponad 100 dniach w dramatycznych warunkach udało mu się wrócić do Polski. Już 12 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Majewski opowie o swoich przeżyciach. A towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jarosław Kocęba. Wydarzenie poprowadzi Mariusz Szczygieł, a wstęp jest bezpłatny. Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Raszynie, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę. W chwili zdarzenia w domu znajdowały się ich dzieci, które otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Sprawca, wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną, po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Śledztwo prowadzi Komenda Stołeczna Policji, a sekcja zwłok ofiary i badania balistyczne są w toku.
2: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
1: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Herten Arenie o 17.30.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Paliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę.
2: Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. programie Debata Gozdyry Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 6 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w lepszym stylu.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu.
2: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w Imperium Zygmunta Solorza.
2: Dziś w kancelarii premiera podpisano umowę SAFE, na mocy której Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Znaczna część środków trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa narodowego. Umowa ta stanowi istotną inwestycję w przyszłość obronności Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Ted Turner, założyciel CNN i pionier całodobowej telewizji informacyjnej. Miał 87 lat. Turner był wizjonerem, który zrewolucjonizował sposób, w jaki oglądamy wiadomości. Jego medialne imperium obejmowało nie tylko telewizję, ale także sport, w tym drużynę Atlanta Braves. Znany z odwagi i kontrowersji, był także jednym z największych filantropów, przekazując $1 mld na rzecz ONZ. W ostatnich latach zmagał się z otępieniem z ciałami Lewiego, wycofując się z życia publicznego. Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 10 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy zobaczymy 11 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 19 maja TVP 2 wyemituje setny odcinek tej emocjonującej telenoweli. Historia osieroconej Hancer, która dla ratowania brata zgadza się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cichanem, przyciąga przed ekrany coraz większą publiczność. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Nusret skutecznie blokuje Jące przed wyjawieniem Cichanowi ważnych faktów, a ciężarna Bejza szuka schronienia w luksusowej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2016 roku, szybko zdobywając popularność. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych epizodów, a prace nad kolejnymi odcinkami wciąż trwają.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18:55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, a Leonor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP 2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z Duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas.
2: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: forget you.
1: Minęła czwarta. Powtarzamy dla was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Premier Donald Tusk odwiedził Włochy, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas rozmowy papież przyjął zaproszenie do Polski na 2028 rok. Tusk złożył również kwiaty przy grobie Jana Pawła II i spotkał się z polskimi pielgrzymami w Bazylice Świętego Piotra. Papież Leon XIV przekazał ważne przesłanie o jedności i nadziei, które premier uznał za istotne dla Polaków. Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Faliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę. Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie. W Mahwa w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
3: Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE zawierały zadania zarówno w nowej, jak i starej formule. Jednym z zadań było wykazanie, że struktura albuminy stabilizowana jest przez maksymalną liczbę mostków disiarczkowych. Rozwiązania zadań są dostępne w internecie, jednak mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od oficjalnych ocen.
1: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
3: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
1: Mikrofalówki, choć niezwykle praktyczne, często pochłaniają nieprzyjemne zapachy z podgrzewanych potraw. Istnieje jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia chemii. Wystarczy włożyć do mikrofalówki miseczkę z wodą i cytryną, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę wewnątrz. Para cytrynowa skutecznie neutralizuje zapachy i ułatwia czyszczenie.
2: Słuchacie Radia Super Express. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata?
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie. Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie. Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu-metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po 18 latach przerwy, a fani już zacierają ręce na koncert 19 maja. Jakby tego było mało, w Katowicach otworzy się pop-up shop z gadżetami zespołu, bo przecież kto nie chciałby mieć koszulki z logo Metallica. Sklep rusza 18 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a kolejki pewnie będą dłuższe niż do najnowszego iPhone'a, a na deser Metallica serwuje wznowienie albumu Reload, bo przecież klasyki nigdy za wiele.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wilanowie trwają przygotowania do imprezy muzyki elektronicznej Circo Loco, która odbędzie się 9 maja. Wydarzenie budzi kontrowersje z powodu obaw o bezpieczeństwo zabytkowego pałacu i ogrodu. Mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, wyraził zaniepokojenie, ponieważ plan imprezy różni się od zatwierdzonego. Organizatorzy zapewniają, że posiadają wszystkie wymagane zgody i podejmują działania minimalizujące wpływ na środowisko. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki. Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. W chwili tragedii w domu znajdowały się ich dzieci, które otrzymały już pomoc psychologiczną i zostały objęte opieką rodziny zastępczej. Bogusław G. był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną, jednak uniknął więzienia dzięki zawieszeniu kary. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi specjalistyczny wydział policji.
0: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w 2 śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej. Mimo że większość Polaków ocenia obecną konstytucję dobrze, prezydent zapowiada pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Badania Instytutu Polster pokazują, że 42% Polaków nie widzi potrzeby zmiany konstytucji, ale niemal tyle samo jest za jej uchwaleniem. Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
0: premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Katie McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach. Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wójcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowej ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku. W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na tę propozycję będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Udziedzictwo w najnowszym 921 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 maja, przynosi mnóstwo emocji. Nana, uwięziona przez handlarzy ludźmi, podejmuje desperacką próbę ucieczki, która kończy się brutalną szamotaniną. W tym czasie Poyraz, nie cofając się przed niczym, zastawia pułapkę na Banu, by odkryć miejsce przetrzymywania Nany. Relacje Sinana i Ainur stają się coraz bardziej napięte, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Deria próbuje zepsuć urodzinową niespodziankę Aisę, kupując Feritowi kosztowny prezent. Tymczasem Adalet manipuluje Ainur, co prowadzi do nieporozumień z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Derry. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Fadime dzieli się z Sinem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hancer, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cicha.
2: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W programie Debata Gozdyry Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie. 39-letni Alex Jenkinson został oskarżony o nękanie i groźby po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w Sandringham. Mężczyzna w kominiarce, uzbrojony w przedmiot przypominający broń, gonił Andrzeja, który uciekł z ochroniarzem do samochodu. Policja aresztowała Jenkinsona w środę wieczorem, a dziś ma on stanąć przed sądem w Norwich. Andrzej, pozbawiony królewskich tytułów w zeszłym roku, mieszka obecnie w Sandringham. Statek wycieczkowy MV Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, ma jutro dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie. Mieszkańcy obawiają się powtórki z pandemii COVID-19, co wywołało protesty. Na pokładzie jest 150 osób, w tym Polacy, a troje pasażerów zmarło. WHO uspokaja, że zagrożenie dla społeczeństwa jest niskie, ale niepokój wśród mieszkańców i przedsiębiorców rośnie. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
2: W Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele świętej Anny w Wilanowie, a pochówek na miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli znani politycy, ludzie ze świata biznesu oraz kultury, w tym premier Donald Tusk i były prezydent Bronisław Komorowski. Olechowski, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, był postacią wszechstronną, angażującą się w politykę, naukę i kulturę.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: David Attenborough, żywa legenda telewizji, kończy dziś 100 lat. Jego kariera to prawdziwy fenomen, który przetrwał od czasów czarno-białej telewizji do epoki streamingu, nie poddając się żadnym modom. W świecie, gdzie uwaga widzów często zdobywana jest skandalem i krzykliwością, Attenborough zbudował swoją pozycję na spokoju i jakości. To człowiek, który pokazał, że można być ikoną bez taniego efekciarstwa, a jego głos stał się symbolem telewizji, która uczy i fascynuje. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji.
2: Filip Heiser, znany dziennikarz, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze swojej książki z tajemniczą 20-letnią wianką. Jak się okazuje, młoda dama skradła serce Filipa, a ich związek rozwija się w zawrotnym tempie. Zygmunt Heiser, ojciec Filipa, jest zachwycony nową wybranką syna i życzy im szczęścia. Cóż, miłość nie zna granic, a serce Filipa zdecydowanie nie pyta o datę urodzenia.
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż 4 pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
2: Świat show biznesu, pogrążony w smutku po śmierci Nicoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce.
1: Damo Fall, tajemniczy aktor i były zawodnik Fame MMA, stał się prawdziwą sensacją Tańca z Gwiazdami. Jego występy, zwłaszcza gorące pasodoble z Magdaleną Tarnowską, wywołały burzę emocji i owacje na stojąco. Krzysztof Ibisz uronił łzę, a Iwona Pawlowicz była tak zachwycona, że stworzyła nową skalę ocen. Internet oszalał na jego punkcie, choć sam Gamu podchodzi do tego z dystansem, skupiając się na dobrej zabawie. A wszystko to z skromnego mieszkania, które pokazuje, że nie potrzeba luksusów, by być gwiazdą.
2: Beat the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Zespół Muse, znany z wybuchowych dźwięków i kosmicznych zapowiedzi, znowu zaskakuje. Ich nowy singiel Cryogen to prawdziwa eksplozja gitarowych riffów i miażdżącej perkusji, która przenosi słuchaczy w mroźne rejony Jowisza. Album The Wow Signal, zapowiedziany z kosmosu, ukaże się 26 czerwca i już teraz budzi emocje. Czyżby Muse szykowali się na podbój nie tylko ziemskich, ale i międzygwiezdnych scen? Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Markus Kuriel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
2: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
1: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 maja o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 150 minut na rozwiązanie zadań, które obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, w tym wypracowanie. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Egzamin sprawdzi umiejętności argumentowania, wnioskowania oraz znajomość lektur obowiązkowych, takich jak Akademia Pana Kleksa czy Dziady, część druga. Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Hörten Arenie o 17.30.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 milion złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pułkownik Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, w rozmowie z Karoliną Pajączkowską ocenił unijny program SAFE, który ma dziś zostać podpisany w Warszawie, jako kluczowy dla wzrostu zdolności obronnych Polski. Podkreślił, że inwestycje w krajowy przemysł obronny są niezbędne, a współpraca z USA powinna być uzupełniana przez rozwijanie relacji z krajami takimi jak Szwecja, Estonia czy Rumunia. Faliński zaznaczył, że w obliczu zagrożeń ze wschodu nie ma czasu na zwłokę.
2: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski. Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Karol Nawrocki ogłosił dziś, że nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Bartosz Grodecki. Zastąpi on Sławomira Cęckiewicza, który zrezygnował z tej funkcji pod koniec kwietnia. Grodecki, były wiceszef EMSWiA, ma bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych i bezpieczeństwa, zdobyte między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W przeszłości aktywnie działał na rzecz bezpieczeństwa granic Polski i wspierał demokratyczne inicjatywy w regionie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 6 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Wynagrodzenia w Biedronce różnią się znacząco w zależności od stanowiska. Kasjerzy i sprzedawcy zarabiają 3400 zł brutto, podczas gdy magazynierzy zaczynają od 5500 zł. Zastępcy kierowników mogą liczyć na minimum 5950 zł, a kierownicy sklepów na co najmniej 7450 zł brutto. Na wyższych szczeblach, w centrali, pensje sięgają nawet 50 tysięcy zł brutto. Mimo cięć wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, różnice w zarobkach między pracownikami a zarządem pozostają ogromne. Biedronka planuje dalszy rozwój, otwierając w tym roku ponad 120 nowych sklepów i remontując 250 placówek.
1: Na rynku hurtowym Bronisze rozpoczął się sezon na owoce sezonowe. Pierwsze czereśnie z Hiszpanii są już dostępne, ale ich ceny sięgają nawet 110 zł za kilogram. To testowe ceny, które zaskoczyły klientów. Krajowe maliny szklarniowe również są drogie. Kosztują około 80 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw. W najbliższych tygodniach spodziewany jest wzrost dostępności truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może wpłynąć na stabilizację cen.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Dziś w kancelarii premiera podpisano umowę SAFE, na mocy której Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro. Fundusze te zostaną przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Znaczna część środków trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego. To ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa narodowego. Umowa ta stanowi istotną inwestycję w przyszłość obronności Polski.
1: Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku.

0: Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje w kraju, a liczba rezerwacji wzrosła o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największym zainteresowaniem cieszy się Bałtyk, gdzie nowoczesne hotele oferują baseny i atrakcje dla dzieci. Góry i jeziora również przyciągają turystów szukających spokoju. Ceny hoteli są stabilne, a nawet nieco niższe niż rok temu, co czyni Polskę atrakcyjną alternatywą dla zagranicznych wyjazdów. Eksperci podkreślają, że Polska jest bezpiecznym miejscem na wakacje. Warto rezerwować wcześniej, by skorzystać z lepszych ofert i uniknąć problemów z dostępnością miejsc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 19 maja TVP 2 wyemituje setny odcinek tej emocjonującej telenoweli. Historia osieroconej Hancer, która dla ratowania brata zgadza się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cichanem, przyciąga przed ekrany coraz większą publiczność. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Nusret skutecznie blokuje Jonce przed wyjawieniem Cichanowi ważnych faktów, a ciężarna Bejza szuka schronienia w luksusowej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się na początku 2016 roku, szybko zdobywając popularność. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych epizodów, a prace nad kolejnymi odcinkami wciąż trwają.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18:55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, a Leonor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z Duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Aj.

0: doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
1: Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
0: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
0: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności.
2: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W 5. edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie. Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90., grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki.
1: Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu.
2: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. W chwili tragedii w domu znajdowały się ich dzieci, które otrzymały już pomoc psychologiczną i zostały objęte opieką rodziny zastępczej. Bogusław G. był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną, jednak uniknął więzienia dzięki zawieszeniu kary. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi specjalistyczny wydział policji.
2: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Pocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa. Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w 2 śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
1: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 5 maja Biedronka wprowadziła zmiany w systemie zwrotu opakowań objętych kaucją. Klienci mogą teraz przekazywać kaucję do e-portfela w aplikacji, co upraszcza proces. Za butelki PET i puszki płaci się 50 groszy, a za butelki szklane 1 zł. Zwrot opakowań możliwy jest przez automaty, specjalne pojemniki lub przy kasie. Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni i można je wykorzystać na zakupy. Aby skorzystać z e-portfela, konieczne jest zeskanowanie karty Moja Biedronka przed zakończeniem zwrotu. Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzone. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wujcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowego ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku. W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na tę propozycję będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Udziedzictwo w najnowszym 921 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 maja, przynosi mnóstwo emocji. Nana, uwięziona przez handlarzy ludźmi, podejmuje desperacką próbę ucieczki, która kończy się brutalną szamotaniną. W tym czasie Poyraz, nie cofając się przed niczym, zastawia pułapkę na banu, by odkryć miejsce przetrzymywania Nany. Relacje Sinana i Ainur stają się coraz bardziej napięte, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Beria próbuje zepsuć urodzinową niespodziankę Aisę, kupując Feritowi kosztowny prezent. Tymczasem Adalet manipuluje Ainur, co prowadzi do nieporozumień z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Dery. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Fadime dzieli się z synem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hanser, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan.
2: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także jedna baza logistyczna w Bydgoszczy, 4. Brygada Logistyczna oraz 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przegotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cykinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Świat show biznesu pogrążony w smutku po śmierci Nikoli Węgłowskiej, córki znanego aktora Mariusza Węgłowskiego. Młoda kobieta odeszła w wieku zaledwie 24 lat, pozostawiając za sobą złamane serca i wspomnienia pełne miłości. Mariusz, który chronił prywatność córki, teraz musi zmierzyć się z niewyobrażalną stratą. Trudno nie uronić łzy, czytając jego wzruszające słowa o ukochanej perełce. Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, bo oto kolejny rozwód w życiu piosenkarza. Pola, nie zważając na krytykę, pokazuje w sieci swoją wyprowadzkę. Kartony i łzy, twierdząc, że to wsparcie dla innych kobiet. Internauci pytają, po co to wszystko? Ale Pola odpowiada, że czas przestać cierpieć w ciszy. Nowy rozdział, nowe cztery ściany i, jak to mówią, w końcu można oddychać.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metalliki, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Zespół Muse, znany z wybuchowych dźwięków i kosmicznych zapowiedzi, znowu zaskakuje. Ich nowy singiel Cryogen to prawdziwa eksplozja gitarowych riffów i miażdżącej perkusji, która przenosi słuchaczy w mroźne rejony Jowisza. Album The Wow Signal, zapowiedziany z kosmosu, ukaże się 26 czerwca i już teraz budzi emocje. Czyżby Muse szykowali się na podbój nie tylko ziemskich, ale i międzygwiezdnych scen? Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na kradzież pieniędzy, podszywając się pod aplikację mObywatel. Rozsyłają SMS-y o rzekomych mandatach, które prowadzą do fałszywych stron, gdzie wyłudzają dane osobowe i bankowe. Kliknięcie w link może skutkować utratą oszczędności i kradzieżą tożsamości. W przypadku takich wiadomości zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikację informacji bezpośrednio w urzędach. Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
2: W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
1: 57-letni kierowca Mitsubishi, podejrzany o śmiertelne potrącenie Łukasza Litewki, nadal może prowadzić pojazdy, ponieważ nie zastosowano wobec niego zakazu prowadzenia. Prokuratura wyjaśnia, że cofnięcie uprawnień nie jest automatyczne i zależy od dalszych ustaleń dochodzeniowych. Mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji, ale prokuratura złożyła zażalenie, domagając się jego aresztowania. Decyzja w tej sprawie zapadnie 12 maja.
2: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 150 minut na rozwiązanie zadań, które obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, w tym wypracowanie. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Egzamin sprawdzi umiejętności argumentowania, wnioskowania oraz znajomość lektur obowiązkowych, takich jak Akademia Pana Kleksa czy Dziady, część druga. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 milion złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu. Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski. Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
2: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
1: W programie Debata Gozdyry w Polsat News doszło do ostrych ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Real Madryt przeżywa trudny sezon, nie tylko pod względem sportowym, ale także atmosfery w szatni. Ostatnio głośno było o rzekomej bójce między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim, po której Valverde trafił do szpitala. Urugwajczyk wyjaśnił, że jego obrażenia były wynikiem przypadkowego uderzenia w stół, a nie starcia z kolegą. Real Madryt w tym sezonie najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego trofeum, co dodatkowo pogarsza sytuację w klubie.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal plus ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zaciętym meczu z Katie McNally, wygrywając 6-1, 6-7, 6-3. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, Polka pokazała determinację i cierpliwość na korcie. W międzyczasie jej trener, Francisco Roig, zmaga się z poważną kontuzją ścięgna Achillesa, której doznał podczas treningu z Igą. Roig przeszedł operację w Warszawie i obecnie porusza się o kulach. Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 19 maja TVP 2 wyemituje setny odcinek tej emocjonującej telenoweli. Historia osieroconej Hancer, która dla ratowania brata zgadza się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cichanem, przyciąga przed ekrany coraz większą publiczność. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Nusret skutecznie blokuje Jonce przed wyjawieniem Cichanowi ważnych faktów, a ciężarna Bejza szuka schronienia w luksusowej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się na początku 2016 roku, szybko zdobywając popularność. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych epizodów, a prace nad kolejnymi odcinkami wciąż trwają.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18:55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, a Leonor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 14 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj także maksymalnie 14 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Machła w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. Na Łotwie doszło do incydentu z udziałem dronów, które wleciały nad terytorium kraju od strony Rosji. Dwa z nich spadły, uszkadzając między innymi zbiornik na ropę w Rzeżycy, a trzeci zawrócił w stronę Rosji. Łotewskie wojsko przyznało, że systemy obrony powietrznej nie wykryły tych dronów. W związku z tym incydentem łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przedstawiciela Rosji, wręczając mu notę protestacyjną. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W austriackim Linzu doszło do tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby. Strzały padły przed jedną z restauracji, a policja zabezpieczyła broń używaną podczas ataku. Według lokalnych mediów sprawca zastrzelił 2 kobiety, a następnie odebrał sobie życie. Jednak te informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Śledztwo trwa, a służby apelują o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje. Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: Słuchacie Radia Super Express. W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów, inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
0: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy

0: Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
1: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności. Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie. Filip Heiser, znany dziennikarz, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze swojej książki z tajemniczą 20-letnią Bianką. Jak się okazuje, młoda dama skradła serce Filipa, a ich związek rozwija się w zawrotnym tempie. Zygmunt Heiser, ojciec Filipa, jest zachwycony nową wybranką syna i życzy im szczęścia. Cóż, miłość nie zna granic, a serce Filipa zdecydowanie nie pyta o datę urodzenia.
2: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W 5. edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich, tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster.
2: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że 2 muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu zobaczymy też 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
2: Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska i gwiazda polskiego boksu, pojawi się 11 maja w Warszawie na spotkaniu autorskim. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 18 w restauracji Olympic Sky, a wstęp jest bezpłatny. Spotkanie związane jest z premierą książki Julia Szeremeta – Polskie złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, która odsłania kulisy kariery Szeremety. To wyjątkowa okazja, by poznać bliżej fenomen tej młodej sportsmenki.
1: Na warszawskich Siekierkach trwa budowa nowego centrum handlowego Plac Wiślany, które ma zostać otwarte w połowie 2027 roku. Wśród najemców znajdą się popularne marki, takie jak Biedronka, Action i Media Expert. Inwestycja ma zaspokoić potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się Mokotowa, wpisując się w koncepcję miasta 15-minutowego. Przy centrum powstanie również skwer parkowy, oferujący przestrzeń do relaksu. W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie na cmentarzu w Prażmowie. W chwili tragedii w domu znajdowały się ich dzieci, które otrzymały już pomoc psychologiczną i zostały objęte opieką rodziny zastępczej. Bogusław G. był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną, jednak uniknął więzienia dzięki zawieszeniu kary. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi specjalistyczny wydział policji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa. Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka. Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Herten Arenie o 17.30.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Łukasz Mejza stoi w obliczu poważnych konsekwencji za liczne wykroczenia drogowe, w tym przekraczanie prędkości i rozmowy przez telefon podczas jazdy. Łącznie prowadzone jest 16 postępowań, z czego 9 trafi do sądu, a 7 jest w toku. Mejza może stracić prawo jazdy, gdyż suma potencjalnych punktów karnych wynosi aż 237, co znacznie przekracza dopuszczalny limit. Mimo to nie stracił jeszcze prawa jazdy, ponieważ większość spraw nie została prawomocnie zakończona.
1: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli Donald Trump zdecyduje się na ich relokację z Niemiec. Podczas wizyty na Litwie Nawrocki podkreślił znaczenie obecności wojsk USA dla bezpieczeństwa regionu i zaapelował o ich utrzymanie w Europie. Administracja Trumpa planuje wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, co wzbudza obawy o stabilność w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska ma przygotowaną infrastrukturę, aby przyjąć amerykańskie siły zbrojne. Senat zatwierdził ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, co oznacza obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów w Polsce. Nowe przepisy mają pomóc w walce z bezdomnością zwierząt i ułatwić odnajdywanie zagubionych pupili. Koszt oznakowania i rejestracji wyniesie około 50 zł za każdą czynność, a system obejmie także koty, choć w ich przypadku zasady będą bardziej zróżnicowane. Ustawa ma na celu uporządkowanie danych o zwierzętach i zmniejszenie kosztów utrzymania schronisk przez gminy. Bronisław Wildstein, znany publicysta i pisarz, ostro skrytykował Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zarzuty wobec rządu, podkreślając jej współodpowiedzialność za jego działania. W rozmowie z Wiktorem Świetlikiem Wildstein wyraził również zaniepokojenie łamaniem konstytucji przez rząd, wskazując na niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował także profesora Andrzeja Zolla za jego wypowiedzi dotyczące systemu prezydenckiego, zarzucając mu brak konsekwencji w interpretacji prawa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów.
2: Electromobility Poland jest blisko ogłoszenia współpracy z tajwańskim gigantem Foxconn w ramach projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera. Projekt ma otrzymać 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na rozwój nowoczesnego hubu elektromobilności w Polsce. Współpraca z Foxconnem, znanym z produkcji dla Apple, obejmie transfer technologii i budowę lokalnego łańcucha dostaw. To pierwszy tak duży projekt motoryzacyjny Foxconna w Europie, co oznacza strategiczne wejście na nowy rynek. Oficjalne ogłoszenie współpracy jest bliskie, a projekt Izera wkracza w decydującą fazę.
1: Na rynku hurtowym Bronisze rozpoczął się sezon na owoce sezonowe. Pierwsze czereśnie z Hiszpanii są już dostępne, ale ich ceny sięgają nawet 110 zł za kilogram. To testowe ceny, które zaskoczyły klientów. Krajowe maliny szklarniowe również są drogie. Kosztują około 80 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowego etapu sezonu i ograniczonych dostaw. W najbliższych tygodniach spodziewany jest wzrost dostępności truskawek, owoców pestkowych i arbuzów, co może wpłynąć na stabilizację cen. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomych księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zapowiadają emocjonujący odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja. Luisa, załamana zdradą Aro, szuka schronienia u wujcików, co może wywołać prawdziwą burzę emocji. W domu Pyrków powrót Emila prowadzi do ostrego konfliktu między Danielem a Hubertem, którzy spierają się o metody wychowawcze. Lucyna próbuje manipulować Emilem, by przyznał się do incydentu z petardami, co stawia chłopca w trudnej sytuacji. Tymczasem w Las Vegas Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie, a Bruno zaskakuje ukochaną propozycją ekspresowego ślubu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku. W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na tę propozycję będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Udziedzictwo w najnowszym 921 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 maja, przynosi mnóstwo emocji. Nana, uwięziona przez handlarzy ludźmi, podejmuje desperacką próbę ucieczki, która kończy się brutalną szamotaniną. W tym czasie Poyraz, nie cofając się przed niczym, zastawia pułapkę na banu, by odkryć miejsce przetrzymywania Nany. Relacje Sinana i Ainur stają się coraz bardziej napięte, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Deria próbuje zepsuć urodzinową niespodziankę Aisę, kupując Feritowi kosztowny prezent. Tymczasem Adalet manipuluje Ainur, co prowadzi do nieporozumień z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo w odcinku 919 przynosi nowe emocje i zaskakujące zwroty akcji. Nana staje przed trudnym wyborem zawodowym, próbując pomóc bliskim, co prowadzi ją do świata modelingu. Tymczasem między bohaterami narastają napięcia i niedopowiedzenia, a obecność osób trzecich nie ułatwia szczerych rozmów. Ferit organizuje rodzinny piknik, który zostaje zakłócony przez niespodziewane pojawienie się Dery. W tle rozwija się intryga związana z Kansel i Sahinem, a Poyraz zaczyna mieć poważne podejrzenia. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 15 maja o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna intryg i skomplikowanych relacji, która od lat przyciąga przed ekrany liczną publiczność.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Padime dzieli się z Sinem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hanser, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan.
2: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17:20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 14 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Na pokładzie holenderskiego wycieczkowca MV Hondius, którym dowodzi polski kapitan Jan Dobrogowski, wybuchła epidemia hantawirusa. Statek ze 150 turystami utknął w rejonie wysp Zielonego Przylądka, a 3 osoby zmarły. Jedna z pasażerek, która opuściła statek, przeniosła wirusa do Holandii. Komisja Europejska uspokaja, że ryzyko dla Europejczyków jest niskie, ale sytuacja jest monitorowana.
2: Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano 3 mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. W polskim wojsku ogłoszono kluczowe zmiany kadrowe, które wejdą w życie 16 czerwca. Generał brygady Mariusz Chmielewski obejmie dowództwo nad cyberwojskami, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Nowych dowódców otrzymały także 1 baza logistyczna w Bydgoszczy, 4 brygada logistyczna oraz 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tych zmian dla wzmocnienia polskiej armii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
1: W Schaumburgu pod Chicago doszło do tragicznej śmierci 43-letniej Polki, Catherine Torbik. O morderstwo oskarżony został jej 56-letni partner, Kevin D. Motykie, który miał udusić kobietę w swoim domu. Policja postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia, a mężczyzna przebywa w areszcie. Catherine Torbik osierociła syna, a jej śmierć głęboko poruszyła współpracowników z Fox River Med Spa, którzy planują zbiórkę na rzecz ofiar przemocy domowej.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, twierdzi, że psy mogą pić wodę z kałuży podczas spacerów, o ile ich układ pokarmowy i odpornościowy nie są osłabione. Według niej woda z kałuży jest dla psów atrakcyjna ze względu na instynkt i zapach. Sumińska odradza podawanie psom przygotowanej lub butelkowanej wody, aby nie osłabiać ich naturalnej odporności. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Tegoroczni maturzyści zdawali rozszerzony angielski, a w arkuszu pojawiło się zaskakujące zadanie związane z popularną grą Wordle. Gra, stworzona w 2021 roku, zdobyła ogromną popularność na całym świecie, a jej zasady polegają na odgadywaniu 5-literowego słowa w 6 próbach. Zadanie wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie uczniowie dzielili się swoim zaskoczeniem i rozbawieniem. Wielu z nich nie spodziewało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna sięgnie po tak aktualny temat z popkultury. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia. Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cykinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
2: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
2: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, w końcu zamknął rozdział wspólnego życia, wyprowadzając się z domu, który dzielił z byłą żoną i córkami. W swoim ostatnim kulinarnym wideo z tego miejsca, z nieogoloną twarzą i zmęczonym wyrazem, podkreślił, że nie ucieka od przeszłości, a jedynie zostawia za sobą mury pełne wspomnień. Teraz czeka go nowy etap życia, pełen niespodziewanych projektów i, jak sam mówi, więcej gotowania. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być początkiem kulinarnej kariery? Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rok po tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim społeczność akademicka uczciła pamięć zamordowanej Małgorzaty Dynak, sadząc pamiątkowe drzewo. W wyniku ubiegłorocznego ataku wprowadzono nowe procedury ochronne na uczelni. Jednak niepokój wśród studentów i pracowników wciąż jest odczuwalny. Sprawca, Mieszko R., został uznany za niepoczytalnego i skierowany do zamkniętego ośrodka leczniczego, co wywołuje kontrowersje wśród opinii publicznej. Władze uczelni podjęły działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale pełna kontrola na otwartym kampusie pozostaje wyzwaniem.
2: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
1: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność. W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 maja o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 150 minut na rozwiązanie zadań, które obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, w tym wypracowanie. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Egzamin sprawdzi umiejętności argumentowania, wnioskowania oraz znajomość lektur obowiązkowych, takich jak Akademia Pana Kleksa czy Dziady, część druga.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Obajtek jest podejrzewany o zaniżenie dochodów w deklaracjach podatkowych za 2020 rok o ponad 3 miliony złotych, co miało skutkować zaniżeniem podatków o ponad 1 000 000 złotych. Kluczowe dla śledztwa jest nieujawnienie przychodu z tytułu wzrostu wartości zabytkowego dworu oraz dofinansowania kosztów opieki medycznej przez Orlen S.A. Przedstawienie zarzutów będzie możliwe dopiero po uchyleniu jego immunitetu. Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
1: Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, gdzie rozmawiał również z kardynałem Pietro Parolinem. Papież przekazał Polakom przesłanie o jedności i nadziei. Spotkanie skomentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, krytykując Tuska i przypominając kontrowersje związane z Danielem Obajtkiem i pismem Nie.
2: programie Debata Gozdyry w Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań po kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nazwał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, nienormalnym człowiekiem. Wypowiedź ta wywołała burzę w studiu i ostre reakcje ze strony innych polityków, w tym senatora Wojciecha Koniecznego, który nawiązał do tradycji honoru oficerskiego z okresu II Rzeczypospolitej. Dyskusja szybko przerodziła się w otwarte spięcie, a politycy różnych opcji wyrazili swoje oburzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja. W Realu Madryt doszło do poważnego konfliktu między Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim, który zakończył się hospitalizacją Valverde. Obaj piłkarze zostali ukarani grzywną w wysokości 500 tysięcy euro każdy. Incydent ten rzuca cień na drużynę przed ważnym meczem z FC Barceloną. To nie jedyny problem w klubie, gdyż atmosfera jest napięta również z powodu zachowania Kyliana Mbappe, który zamiast rehabilitacji spędzał czas na jachcie.
2: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki. Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, wprowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca polskich widzów. Już 19 maja TVP 2 wyemituje setny odcinek tej emocjonującej telenoweli. Historia osieroconej Hancer, która dla ratowania brata zgadza się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cichanem, przyciąga przed ekrany coraz większą publiczność. W najnowszym odcinku widzowie mogą spodziewać się wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Nusret skutecznie blokuje Jące przed wyjawieniem Cichanowi ważnych faktów, a ciężarna Bejza szuka schronienia w luksusowej rezydencji. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się na początku 2016 roku, szybko zdobywając popularność. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych epizodów, a prace nad kolejnymi odcinkami wciąż trwają.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Aksela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Aksel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina w emocjonalnym wpisie podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farm odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 869 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 maja o 18:55 na TVP1, atmosfera w madryckiej kamienicy staje się coraz bardziej napięta. Diego podejmuje drastyczne kroki, by pozostać w więzieniu, ale Leonor musi zmierzyć się z niechcianymi wyznaniami. Liberto wyznaje Florze, że ich pocałunek nie miał znaczenia, a Inigo jest zaskoczony dystansem Leonor. Jaime próbuje wyjaśnić Blance zniknięcie Diego, a Samuel oskarża brata o śmierć Martina. Casilda odzyskuje przytomność, co daje nadzieję jej bliskim. Serial pełen jest sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają widzów przed ekrany. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luisa, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie również 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: zagrożone przez zakazy dla mediów.
1: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: W Mahwa w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami.
1: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w dwóch formułach: 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Krakowie.

0: gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Axel, chłopak z Bułgarii, który jeszcze niedawno nie potrafił rozpalić ogniska, triumfuje w finale 5. edycji programu Farma. Jego przemiana z nieporadnego młodzieńca w doświadczonego hodowcę świnek wzbudziła podziw widzów, choć nie zabrakło też głosów krytyki. Konflikty z innymi uczestnikami, a nawet z własnym ojcem, nie przeszkodziły mu zdobyć tytułu superfarmera i najsympatyczniejszego farmera programu. Cóż, niektórzy twierdzą, że wystarczyło sprzedać łzawą historyjkę, by zdobyć serca publiczności. Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rockowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rockowa dusza wciąż w niej drzemie. Filip Heiser, znany dziennikarz, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na premierze swojej książki z tajemniczą 20-letnią Bianką. Jak się okazuje, młoda dama skradła serce Filipa, a ich związek rozwija się w zawrotnym tempie. Zygmunt Heiser, ojciec Filipa, jest zachwycony nową wybranką syna i życzy im szczęścia. Cóż, miłość nie zna granic, a serce Filipa zdecydowanie nie pyta o datę urodzenia.
2: Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W 5. edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster.
2: Chris Martin, lider Coldplay, zrewolucjonizował pojęcie gwiazdy rocka, odrzucając skórzane kurtki i chaos na rzecz fortepianu i melancholii. Zamiast burzyć hotele, wolał pisać piosenki, które poruszają serca na całym świecie. Jego sukces pokazuje, że rock nie musi być destrukcyjny, by zdobyć tłumy. Może to właśnie dlatego stadiony są pełne, a jego muzyka wciąż brzmi świeżo i autentycznie.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że 2 muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień. No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. W podwarszawskim Mrokowie odbyła się msza w intencji Anny, która 7 maja zginęła z rąk byłego partnera. Tragedia miała miejsce na oczach jej dzieci, które teraz są pod opieką rodziny zastępczej i otrzymują pomoc psychologiczną. Sprawca, 67-letni Bogusław G., po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Społeczność wietnamska w Polsce jest wstrząśnięta tym wydarzeniem.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W ramach ogólnopolskiej operacji Hellfire zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat za posiadanie i rozpowszechnianie materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Śledczy zabezpieczyli około 1500 urządzeń elektronicznych oraz setki tysięcy plików mogących zawierać treści pedofilskie. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz policjanci z całego kraju, a także współpracowano z agencjami międzynarodowymi. Zatrzymanym grozi kara do 15 lat więzienia. Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie rozpoczęto budowę 7R Hub Nowa Huta, który ma stać się największym miejskim hubem logistycznym w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych ma stworzyć ponad 2000 miejsc pracy w produkcji i technologii. Inwestycja przekształci tereny poprzemysłowe w nowoczesny obszar przemysłowo-technologiczny, wprowadzając rozwiązania niskoemisyjne, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. Projekt ma wzmocnić gospodarczy potencjał wschodniego Krakowa i ożywić lokalny rynek pracy.
1: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Herten Arenie o 17.30. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi. Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
2: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w Imperium Zygmunta Solorza.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 1936 odcinek, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP 2. W Grabinie dojdzie do dramatycznej strzelaniny, która postawi życie Natalki na włosku. Niezrównoważona Daria, była kochanka Mikołaja Lipińskiego, zaatakuje Natalkę podczas potajemnej randki. W tle rozgrywa się również dramatyczna decyzja Natalki dotycząca ślubu z Adamem Karskim, który stawia jej ultimatum. Presja ze strony Adama i córki Hani sprawia, że Natalka nie jest pewna swoich uczuć. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a odpowiedzi na kluczowe pytania poznamy dopiero po wakacyjnej przerwie.
0: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku.
1: W 1932 odcinku M jak miłość Marcin Chodakowski stanie przed trudnym wyzwaniem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 11 maja o godzinie 20:55 na TVP 2. Marcin, próbując ukryć przed kamą swoje powroty do pracy detektywa, zostanie przyłapany na kłamstwie. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, a kama oskarży Marcina o brak szczerości. Ich związek zostanie wystawiony na próbę, gdyż kama nie przestanie kontrolować męża. Marcin, mimo miłości do żony, będzie musiał zmierzyć się z jej wybuchowymi reakcjami i groźbami. Czy ich małżeństwo przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedź poznamy już w najbliższym odcinku. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP 2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. W 1934 odcinku M jak miłość Kamil zaskoczy Anitę rozmową, która może zmienić ich życie. Gryc, po opiece nad dziećmi z Duńskich, zacznie myśleć o powiększeniu rodziny i zasugeruje Anicie, że chciałby mieć z nią dziecko. To pierwszy raz, gdy Kamil porusza tak poważny temat, mimo że nigdy nie oświadczył się Anicie. Ich związek dotąd był szczęśliwy bez ślubu i dzieci. Reakcja Anity na te propozycje będzie pełna zaskoczenia, co może wpłynąć na przyszłość ich relacji. Czy zdecydują się na dziecko? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:55 na TVP 2. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce. Już 19 maja TVP 2 wyemituje jubileuszowy, setny odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Nusret zaskakuje Jonce niespodziewaną propozycją, a Bejza szuka schronienia w rezydencji przed porodem. Fadime dzieli się z Sinem bolesnymi wspomnieniami o Melichu. Serial opowiada historię Hancer, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by pomóc bratu, ale zamiast transakcji odkrywa prawdziwą miłość. Panna Młoda to długa przygoda, która w Polsce potrwa jeszcze wiele lat. Z uwagi na liczbę odcinków. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turksewe jako Cichan.
0: Panna Młoda w 97. odcinku serwuje widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Bejza staje przed trudnym wyborem, gdy Cichan stawia jej ultimatum dotyczące dalszego pobytu w rezydencji. Tymczasem Hunter, zmagając się z presją ze strony Mukader, próbuje odzyskać wolność. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji prowadzą do potężnej awantury, gdy Nusret sprzeciwia się drastycznym działaniom Cichana. Warto zobaczyć, jak te napięcia wpłyną na dalsze losy bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i miłości w trudnych warunkach, która przyciąga przed ekrany rzesze fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: była 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie,

0: drugiego roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Rosja, mimo intensywnych ataków na Ukrainę, utrzymuje znaczne rezerwy pocisków i zwiększa ich produkcję. Ukraiński wywiad wojskowy informuje, że Moskwa dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego, co podważa wcześniejsze oceny o wyczerpywaniu się rosyjskich zapasów. Ukraina stosuje strategię strzelaj do łucznika, atakując rosyjską infrastrukturę produkcyjną i logistyczną, co wpływa na spadek tempa rosyjskiej kampanii balistycznej. Mimo to Rosja nadal inwestuje w rozwój przemysłu obronnego, co pozwala jej na kontynuowanie zmasowanych ataków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
2: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z siedmiu kolorów, inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
0: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów.
2: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
0: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko się...

0: jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Porady remontowe i nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
3: Dachówki to najbardziej znany, najpopularniejszy i uniwersalny materiał do krycia dachów skośnych.
4: Dachówki ceramiczne powstają z odpowiednio wyselekcjonowanej, sezonowanej gliny, pieczołowicie wyrabianej, zanim zostaną uformowane. Po uformowaniu są suszone, a następnie wypalane w temperaturze minimum 1000 stopni.
3: Do produkcji dachówek cementowych, nazywanych również betonowymi, potrzebny jest cement portlandzki, woda, drobny piasek kwarcowy, a także pigmenty barwiące masę, bez których wyglądałyby szaro i nieciekawie. Po uformowaniu nie wypala się ich, tylko utwardza w temperaturze zaledwie 60 stopni Celsjusza.
4: No cóż, dachówki ceramiczne to klasyka klasyki. Można o nich powiedzieć, że są najbardziej europejskim rodzajem pokrycia. No, dane im było zdobić większość znamienitych budowli na czele z monumentalnymi katedrami gotyckimi, romańskimi. No i liczne dowody niezwykłej trwałości zgrabnie formowanych ceramicznych płytek znajdziemy od, powiedzmy, Alhambry po Malbork. A i dzisiaj czołowi architekci chętnie uwzględniają je w projektach, które są później obsypywane prestiżowymi nagrodami.
3: Same R w tych słowach twoich.
4: A ceramiczne.
3: Tradycji europejskiej możemy też przeciwstawić naszą rodzimą. Także tak? Tradycje naszych bliskich sąsiadów. Bo i w Polsce, i w Niemczech stosowano dachówki betonowe już bardzo dawno. Ich pierwsze użycie datuje się na 1844 rok. To tak, gdyby ktoś myślał, że to jest jakaś nowość.
4: Tradycja. Pierwsze dachówki ceramiczne pochodzą, uważaj, z Mezopotamii.
3: No dobrze, ale to tak czy inaczej już nie wiem, czy to jest ważne dla kogoś, kto kupuje dachówkę, czy pierwszy raz użyto jej 200 czy 2000 lat temu. I poza tym to nie wiem, czy to chodziło o Mezopotamię, czy może o Szuflandię. Te wypalone tabliczki mogły być użyte do wyłożenia podłogi, bo przecież budynki rzekomo nimi kryte nie przetrwały.
4: No tak, ale nie zaprzeczysz, że w starożytnym Rzymie dachówek betonowych nie było, a ceramiczne były.
3: Tego nie wiem, nie byłem w starożytnym Rzymie.
4: Już mówiłeś, że byłeś na wycieczce.
3: No dobrze, dobrze, ale to też, czy to jest takie ważne?
4: W 80-tych latach to starożytność już.
3: Na pewno beton był już wtedy w użyciu, lecz stosowano go w jakich celach? Konstrukcyjnych, tak? I widocznie był zbyt drogi, żeby marnować go na jakieś tam dachy.
4: Dobrze, pozostawmy to wszystko historykom, a sami się zastanówmy nad różnicami. No, ceramiczne dachówki z pewnością dostępne są w dużo bogatszej liczbie wzorów i formatów. Jak pewnie wiesz, są esówki, holenderki, marsylki romańskie, jakie tam są jeszcze? Mnichmniszka, karpiówki w kilku też wariantach. No i bardzo teraz popularne duże płaskie dachówy, podwójne esówki, greckie, no mógłbym wymieniać długo i na pewno bym którąś jeszcze przy okazji pominął. Trudno, zostańmy tak, jak jest.
3: No niech ci będzie, no zgadzam się, że tak z tego, co się orientuję, no to tych cementowych odpowiedników jest trochę mniej, jest mniej tych modeli. Chociaż też jest ich wystarczająco dużo według mnie, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. No i jedno jeszcze, na co zwróciłem uwagę, że w przypadku tych dachówek cementowych ich rozmiar jest zawsze podobny, niezależnie od rodzaju i no, nie wiem, no z jednej strony masz mniejszy wybór, ale z drugiej to jest ułatwienie przy montażu, bo jak już się decydujesz na dachówkę cementową, no to masz zawsze taki sam rozstaw łat, jak w ostatniej chwili zmienisz zdanie i będziesz chciał inny model, to te łaty powinny pasować. A przy ceramicznych, no to już tak nie jest. Jak się rozmyślisz, to tam ich rozmiary bardzo się różnią i wtedy rozstaw łat trzeba zmienić.
4: Coś w tym jest, co mówisz, coś w tym jest. Ale też ceramiczne dachówki, a przynajmniej znaczna ich większość, one mają zamki, nie tylko boczne, tak jak dachówki betonowe, ale także górne i dolne. To pozwala dobrze dopasować je do rozstawu łat, na których się opierają, a także do szerokości płaci. Mniej potrzeba wtedy tak zwanych dachówek uzupełniających, które też podnoszą cenę pokrycia.
3: No, bo ja się zgadzam, tylko że wydaje mi się, że przespałeś ostatnio dłuższy czas, bo nie zauważyłeś, że dachówki cementowe też są w tej chwili dostępne już z zamkami górnymi i dolnymi.
4: No, ale to jest niewielka liczba.
3: No, ale są, dachówek, ale są, jeśli mówisz, jest to że to jest
4: produkt
3: ważne.
4: Wciąż niszowy.
3: No tak, ale są. A poza tym to, no przyznaj, czy to ma duże znaczenie? Bo jak masz dobrego dekarza, no to on to wszystko tak rozplanuje, że nie będzie musiał później histerycznie ratować się modyfikowaniem rozstawów w pionie i w poziomie.
4: No może i tak, ale kolorystyka dachówek ceramicznych jest większa. I możliwości wykończenia ich także są większe, no bo mogą być naturalne, mogą być angobowane i do tego jeszcze mogą być glazurowane. I w związku z tym udaje się uzyskać niemal dowolne kolory takich dachów, z ceramicznych dachówek.
3: To wszystko prawda, ale na pewno zauważyłeś, zorientowałeś się, że i dachówki cementowe są w tej chwili oferowane w wielu kolorach. I że mogą być pokryte na przykład powłoką angobowaną, że mogą być malowane i to nawet z dodatkiem tak zwanego wybłyszczacza. I wtedy będziesz miał dach, który będzie wyglądał, póki jest czysty, to będzie wyglądał tak, jakby był mokry, będzie błyszczał. No ale też na pewno ta powłoka sprawia, że on właśnie dłużej będzie czysty, bo woda będzie go łatwiej zmywała. No i dzięki tej powłoce takie dachówki mają bardzo intensywny kolor. Niektórym może się to podobać. Żeby taki efekt uzyskać, można też jeszcze kupić dachówkę pokrytą farbą polimerowo-akrylową. Dachówki mogą być też pokryte granulatem kwarcowym. Widzisz? I to nadaje im bardzo oryginalny wygląd. Jeszcze więcej ciekawostek. Są też powłoki, takie pigmenty, które odbijają ciepło. Dzięki temu poddasze pod dachem pokrytym taką dachówką ceramiczną, nie ceramiczną, oczywiście cementową. Poddasze pokryte dachówką cementową wolniej się nagrzewa. Mniej się nagrzewa, tak? Powłoka ta, dzięki tej powłoce, temperatura od spodu dachówki, jest nawet o 10% niższa, niż gdyby tej powłoki nie było. No i jeszcze jedna rzecz. Na pewno zauważyłeś, chodzisz czasem po wsiach.
4: Rzadko.
3: Tak? No to po miastach, że ostatnio większość dachów, zwłaszcza tych nowych, jest albo czarnych, albo szarych. Więc jeżeli tutaj chcesz mnie przekonać do dachówki ceramicznej tym, że jest więcej ekstrawaganckich barw, to chyba to nie jest najlepsze.
4: Może kolory żółte, zielone, błękitne, różowe, no nie są ostatnio modne, ale nie wiem, czy wiesz, że na dachówkach ceramicznych wykonuje się ostatnio nadruki, nadając im, uważaj, tutaj cię zaskoczę, spadniesz z krzesła, albo wyskoczysz z kapci, nadaje się im wygląd metalu, drewna, kamieni. A jak słyszałem w telewizji, 6 na 10 tysięcy wizażanek wybiera dachówki ceramiczne z nadrukiem.
3: Tak. No dobrze, jeżeli ktoś chce mieć dachówkę o wyglądzie metalu, to może niech się zastanowi, czy nie kupić blachodachówki. Jak chce mieć o wyglądzie drewna, może też... Oczywiście
4: bardzo
3: jest, to, jest to jakaś tam...
4: Bardzo wiele blachodachówek udaje dachówki ceramiczne.
3: Tak, no dobrze, jest to jakaś tam zaleta.
4: Przypadek?
3: Ale tak w ogóle to ilu producentów oferuje tego typu wyroby?
4: No, przyznam, że znam jednego, ale to pewnie się z czasem... rozwinie.
3: No, nie wiadomo, może się przyjmie, może się nie przyjmie. Według mnie, jeżeli ktoś chce mieć po prostu dachówkę, nie rzucającą się za bardzo w oczy, to powinien wybrać dachówkę betonową.
4: No, ale przejdźmy też do takich funkcji bardziej praktycznych dachówek. Nie wiem, czy wiesz, ale są też już dachówki ceramiczne, uwaga, zintegrowane z modułami fotowoltaicznymi, które... Taki dach z takich dachówek, wiesz co robi, produkuje prąd. więc tak. Nie słyszałem, no, żeby były takie dachówki betonowe,
3: no,
4: póki
3: nie
4: co.
3: Nie słyszałeś, no bo może żaden producent jeszcze się za to nie wziął. Myślę, że to i tak jest produkt niszowy i nie wiem, czy będzie się cieszył dużym zainteresowaniem.
4: A modele ultra slim.
3: Ale daj mi dokończyć, no wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy ta dachówka jest ceramiczna, czy betonowa, żeby mogła być zintegrowana z modułem. No to akurat tak się złożyło, że producenci tych ceramicznych
4: nie wiem, nie wypowiadam się, być może tylko ceramika jest na przykład na tyle odporna na jakieś odkształcenia, które powstają w wyniku nagrzewania się modułu.
3: Nie wiem, ale wydaje mi się, że jestem takim specjalistą.
4: Jestem dobrym specjalistą, ale nie aż tak dobrym specjalistą. Ale chcę ci jeszcze zwrócić uwagę, że są też dachówki ultra slim, ceramiczne. Z betonu nie zrobisz dachówki bardzo cienkiej, no bo z siłą rzeczy...
3: Dlaczego miałbym chcieć bardzo cienką dachówkę? Nie rozumiem. Ja chcę, żeby ona była wystarczająco gruba, żeby nie pękła. Po co się stosuje model ultra slim?
4: Pękać to mogą płytki na tarasie. Mhm. Przecież nie będziesz chodził po tym dachu i niszczył tych dachówek.
3: No, chyba że lunatykujesz akurat,
4: no to wtedy rzeczywiście musisz wybrać jakieś mocne pokrycie.
3: No tak, ale coś spadnie. No coś może zlecieć.
4: Samolot,
3: z nieba, tak?
4: Kometa.
3: Mhm. Dobrze. Niech będzie, że przewagą dachówek ceramicznych jest to, że można wśród nich znaleźć model ultra slim. Niech będzie, ale jeżeli mnie model ultra slim nie interesuje, to wtedy już nie widzę przewagi dachówek ceramicznych nad betonowymi czy tam cementowymi, jak mówisz. To jest nadal chyba jednak wyrób niszowy. A, no i poza tym, no ja jestem przekonany, że jak coś jest cienkie, to jest słabe i po prostu bałbym się takiego rozwiązania. Nie przekonuje mnie to.
4: No ale wiesz co, dachówkę cementową można łatwiej zarysować. Na przykład kominiarz, który będzie się kręcił po dachu, może ci ją zarysować.
3: A przed chwilą mówiłeś, że nikt na dach nie będzie wchodził. Ej, dobrze, no tak, to okej. Ale są na pewno, jeżeli zastosujesz jakąś tam powłokę, znaczy kupisz dachówkę z powłoką odporną na zarysowanie, to się to nie stanie. A poza tym, no już nie przesadzajmy, że kominiarz tam będzie na szpilkach wchodził do tego komina.
4: A kobieta będzie kominiarzem?
3: Aha. No to już zaczynam się przekonywać, ale nie, ale tak poważnie, no to jednak rzadko się wchodzi, poza tym tak w ogóle, to zgodnie nawet z przepisami, to powinny być takie specjalne przecież stopnie kominiarskie. I wtedy w ogóle nie ma problemu i wtedy można spokojnie wybrać dachówkę cementową. A rysy, no nawet jak tam powstaną, no to bez przesady, no z dołu nie zobaczysz tych rys na dachu, zwłaszcza jak masz dom wysoki. Tak naprawdę... No umówmy się, nie rozpoznasz, z daleka patrząc, czy to jest dachówka ceramiczna, czy cementowa, przynajmniej ja nie rozpoznam i dlatego to uważam, że to nie jest takie bardzo ważne, z jakiego one są materiału, natomiast patrzę na cenę. No i co? I po prostu betonowe są zwykle tańsze od tych ceramicznych.
4: No ale to one są naprawdę niewiele tańsze.
3: Ale tańsze. No i jeżeli te wszystkie koszty, jak masz duży dach, nawet jeżeli to jest tylko kilka procent, to kilka procent od załóżmy 100 tysięcy, to jest już kilka tysięcy, tak? No więc no po co mam dopłacać, jak nie widzę różnicy?
4: No dobrze, podsumujmy. Faktycznie trzeba być specjalistą, architektem, dekarzem, sprzedawcą pokryć, żeby z daleka ocenić, czy dach jest pokryty dachówkami ceramicznymi czy cementowymi, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z modnymi obecnie takimi modelami dużymi i płaskimi. Natomiast dachówki ceramiczne mają wirtualny certyfikat wielowiekowej tradycji. Są szlachetne, smukłe, dostępne w wielu wzorach i to ich modele ewoluują w kierunku nowych technologii i trendów wzorniczych.
3: Betonowe są natomiast tańsze i bardzo podobne do ceramicznych, równie trwałe, jeśli nie trwalsze. I to, czego nie powiedziałem jeszcze dotąd, w mniejszym stopniu porastają mchem i glonami.
4: Żegnają się z wami
3: wypalony
4: Radosław Murat i utwardzony
3: Piotr Laskowski.
0: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
2: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
1: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż 4 pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letni Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
1: Jason Newsted, były basista Metalliki, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metalliki, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wiskitkach na Mazowszu doszło do brutalnego zabicia jeża, którego sprawca zmiażdżył cegłą. Policja z Żyrardowa intensywnie poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn, apelując o pomoc do świadków. W internecie wybuchła fala oburzenia, a internauci domagają się surowej kary dla sprawcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
0: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność. W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
1: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
0: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
1: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
0: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PEGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja. W Realu Madryt doszło do poważnego konfliktu między Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim, który zakończył się hospitalizacją Valverde. Obaj piłkarze zostali ukarani grzywną w wysokości 500 tysięcy euro każdy. Incydent ten rzuca cień na drużynę przed ważnym meczem z FC Barceloną. To nie jedyny problem w klubie, gdyż atmosfera jest napięta również z powodu zachowania Kyliana Mbappe, który zamiast rehabilitacji spędzał czas na jachcie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Liban ponownie stał się areną krwawego konfliktu, w którym cierpią głównie cywile, w tym dzieci. Od marca zginęło lub zostało rannych około 600 najmłodszych, a ponad milion ludzi musiało opuścić swoje domy. Izraelskie ataki dotykają także chrześcijańską mniejszość, której domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna dociera do uchodźców, ale sytuacja pozostaje dramatyczna, a relacjonowanie wydarzeń jest utrudnione przez zakazy dla mediów.
3: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć po rozpadu.

0: Ukrainy. Jednak skuteczność JDAM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NX X M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. Michał Wiśniewski, znany piosenkarz, pojawił się w programie Bez Pudru, czyli Kabarety Plus na Polsacie, gdzie postanowił zażartować z Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu. Wiśniewski w humorystyczny sposób odniósł się do polityka, żartując z jego zamiłowania do komunizmu i sugerując, że idealnie pasowałby do telewizji z programami takimi jak Taniec z czerwonymi gwiazdami. Piosenkarz nie szczędził również uszczypliwości na temat jego relacji z kobietami, porównując je do zrozumienia Czarzastego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
2: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
1: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Smoke on the Water. Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
2: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni. Premier Donald Tusk odbył audiencję u papieża Leona XIV w Watykanie, podkreślając wspólne wartości i znaczenie papieskich słów dla odbudowy ładu moralnego. Wizyta ta wywołała ostrą krytykę ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który zarzucił Tuskowi hipokryzję, łącząc spotkanie z prowadzonym śledztwem wobec Daniela Obajtka. Kaczyński skrytykował również decyzję o wycofaniu ze stacji Orlen Pisma z wizerunkiem świętego Jana Pawła II, co według niego wpisuje się w politykę opiłowywania katolików. Wizyta premiera stała się przedmiotem ożywionej debaty politycznej w Polsce. Liban ponownie stał się areną krwawego konfliktu, w którym cierpią głównie cywile, w tym dzieci. Od marca zginęło lub zostało rannych około 600 najmłodszych, a ponad 1 000 000 ludzi musiało opuścić swoje domy. Izraelskie ataki dotykają także chrześcijańską mniejszość, której domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna dociera do uchodźców, ale sytuacja pozostaje dramatyczna, a relacjonowanie wydarzeń jest utrudnione przez zakazy dla mediów.
2: Czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nie zostało dopuszczonych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym mimo decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiceprezes TK Bartłomiej Sochański po spotkaniu z sędziami stwierdził, że stanowisko kierownictwa pozostaje bez zmian. Premier Donald Tusk podkreślił, że państwo powinno usunąć przeszkody uniemożliwiające sędziom orzekanie. Sprawa ma być ponownie rozważona w poniedziałek, gdy do Trybunału wróci prezes Bogdan Święczkowski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Olsztynie podtrzymał wyrok ograniczenia wolności dla Michała A., syna posłanki PiS Iwony Arendt, za brutalne pobicie młodej kobiety. Michał A. został skazany na 7 miesięcy ograniczenia wolności, co wiąże się z obowiązkiem wykonywania 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz zapłatą 3000 zł zadośćuczynienia. Decyzja sądu jest prawomocna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
1: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Majowy dzień z nutą chłodu. Warto zaplanować krótką wycieczkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PEGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja. W Realu Madryt doszło do poważnego konfliktu między Federico Valverde a Aurelienem Tchouamenim, który zakończył się hospitalizacją Valverde. Obaj piłkarze zostali ukarani grzywną w wysokości 500 tysięcy euro każdy. Incydent ten rzuca cień na drużynę przed ważnym meczem z FC Barceloną. To nie jedyny problem w klubie, gdyż atmosfera jest napięta również z powodu zachowania Kyliana Mbappe, który zamiast rehabilitacji spędzał czas na jachcie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
2: Robert Lewandowski, mimo niedawnego świetnego występu przeciwko Osasunie, może opuścić FC Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, uważa, że Lewandowski jest źle traktowany przez trenera Hansiego Flicka i powinien zmienić klub. Tomaszewski podkreśla, że polski napastnik szybko odbudowałby swoją pozycję w innym zespole. W niedzielę Lewandowskiego czeka El Clasico z Realem Madryt, co może być jednym z jego ostatnich meczów w barwach Barcelony.
1: Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Serial Ferit wkracza w emocjonujący finał tygodnia, który zobaczymy w piątek, 15 maja. Ferit odkrywa, że zainwestował w fałszywe kamienie, co grozi bankructwem jego firmy. Suna w dramatycznej rozmowie z Seiran ujawnia jej problemy zdrowotne, które mogą uniemożliwić macierzyństwo, co całkowicie załamuje młodą kobietę. Tymczasem Orhan postanawia wychować dziecko Betul jako swoje, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co wywołuje kontrowersje. Abidin staje w obliczu szokującej prawdy, gdy tajemnicza kobieta podająca się za jego matkę ujawnia mu sekrety dotyczące zastawienia rezydencji. Te wydarzenia wstrząsają rodziną Korhanów, prowadząc do nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najlepszych miast w Europie.

0: szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato. Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w dwóch formułach, 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2500 osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
2: 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z pakietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda? Kto by pomyślał, że reality show o rolnictwie może wywołać takie emocje? W piątej edycji Farmy Polsatu, pełnej dramatów i konfliktów między Starą Gwardią a Młodymi Wilkami, zwycięzcą został Axel, zdobywając złotego kłosa i 160 tysięcy złotych. Widzowie mieli okazję wybrać najsympatyczniejszego uczestnika, a finałowe emocje sięgnęły zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak ekscytujące?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich, tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster. Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przebojów. Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca.
2: Napalm Death znowu w Polsce. Brytyjscy pionierzy grindcore'u, znani z ogłuszającej intensywności i politycznego przekazu, zawitają do Krakowa 20 listopada. Towarzyszyć im będą death metalowi weterani z Master, amerykańska ekipa Brat oraz fiński duet Goatburner, który udowadnia, że dwóch muzyków wystarczy, by stworzyć monumentalną ścianę dźwięku. To będzie prawdziwa uczta dla fanów ekstremalnych brzmień.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. W ramach ogólnopolskiej operacji Hellfire zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat za posiadanie i rozpowszechnianie materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Śledczy zabezpieczyli około 1500 urządzeń elektronicznych oraz setki tysięcy plików mogących zawierać treści pedofilskie. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz policjanci z całego kraju, a także współpracowano z agencjami międzynarodowymi. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Hörten Arenie o 17.30. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Majowy dzień z temperaturą do 15 stopni to dobry czas na pracę w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi. Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
2: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w Imperium Zygmunta Solorza.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu.
0: W nadchodzącym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Jesienią 2026 roku Martyna i Jakub, dotychczasowi przyjaciele, staną się kochankami. Zdjęcia z planu, które wyciekły do sieci, potwierdzają, że ich relacja nabierze nowego wymiaru po wakacyjnej przerwie. Martyna jako pierwsza zrozumie, że jej uczucia do Jakuba to coś więcej niż przyjaźń. Jakub będzie potrzebował więcej czasu, by odwzajemnić te emocje. Ich historia to opowieść o wsparciu w trudnych chwilach, które przerodziło się w miłość. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tego wątku. W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
0: U dziedzictwo w najnowszym 921 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 maja, przynosi mnóstwo emocji. Nana, uwięziona przez handlarzy ludźmi, podejmuje desperacką próbę ucieczki, która kończy się brutalną szamotaniną. W tym czasie Poyraz, nie cofając się przed niczym, zastawia pułapkę na Banu, by odkryć miejsce przetrzymywania Nany. Relacje Sinana i Ainur stają się coraz bardziej napięte, co może wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń. Deria próbuje zepsuć urodzinową niespodziankę Aise, kupując Feritowi kosztowny prezent. Tymczasem Adalet manipuluje Ainur, co prowadzi do nieporozumień z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP 1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Przylądek strachu to nowy, mroczny thriller, który zadebiutuje na Apple TV już 5 czerwca. Serial wyreżyserowany przez legendarnych Martina Scorsese i Stevena Spielberga zapowiada się jako jeden z hitów lata. W rolach głównych zobaczymy Amy Adams i Javiera Bardema, którzy wcielają się w małżeństwo prawników, Annę i Toma Bowdenu. Ich życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi seryjny morderca Max Cady, szukający zemsty. Serial oparty jest na powieści The Executioners oraz jej filmowych adaptacjach. W obsadzie znajdziemy także Patricka Wilsona i Joe Andersa. To 10-odcinkowe dzieło obiecuje emocje i napięcie na najwyższym poziomie. W najnowszym odcinku Barw Szczęścia numer 3387 widzowie będą świadkami niezwykłej ceremonii ślubnej Karoliny i Bruna. Para zdecyduje się na spontaniczny ślub w samym sercu Las Vegas, rezygnując z tradycyjnych strojów na rzecz kowbojskich kapeluszy i kolorowych dekoracji. Przysięga zostanie złożona przed urzędnikiem w stroju z Dzikiego Zachodu, co doda uroczystości hollywoodzkiego klimatu. Bruno, zainspirowany wyjątkową atmosferą miasta, przekona Karolinę do szybkiego zawarcia małżeństwa. Po ceremonii para będzie cieszyć się swoim szczęściem, nieświadoma problemów, które czekają na nich w Polsce. Bruno nie zdaje sobie sprawy z intryg Karoliny związanych z hotelem, które mogą wkrótce wyjść na jaw. Radosne chwile w Las Vegas mogą okazać się tylko krótkim epizodem przed kolejną burzą w ich życiu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Liban ponownie stał się areną krwawego konfliktu, w którym cierpią głównie cywile, w tym dzieci. Od marca zginęło lub zostało rannych około 600 najmłodszych, a ponad milion ludzi musiało opuścić swoje domy. Izraelskie ataki dotykają także chrześcijańską mniejszość, której domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna dociera do uchodźców, ale sytuacja pozostaje dramatyczna, a relacjonowanie wydarzeń jest utrudnione przez zakazy dla mediów. W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały o kolejnym ataku rakietowym i dronowym ze strony Iranu. W rejonie cieśniny Ormus doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu, co zwiększa napięcie w tym strategicznym regionie. Prezydent Donald Trump zapewnia, że zawieszenie broni nadal obowiązuje i jest bliski porozumienia z Iranem. Jednocześnie ostrzega Teheran przed dalszą blokadą cieśniny Ormus. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haines zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS. Polska podpisała umowę programu

0: Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
1: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie 2 lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po 3 dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach. Smoke on the Water, Deep Purple. Ten niby heavy metalowy klasyk okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej 180 w Warszawie znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
1: Dziś rano na ulicy Droga do Olczy w Zakopanem doszło do groźnej kolizji. Samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie w elewację cukierni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy, a straż pożarna zabezpieczyła teren i usunęła uszkodzone elementy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie rozpoczęła się budowa Seven Air Hub Nowa Huta, największego miejskiego centrum logistycznego w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych stworzy ponad 2000 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym i technologicznym. Projekt ma pobudzić lokalny rynek pracy i umocnić pozycję Krakowa jako centrum nowoczesnego przemysłu. Inwestycja stawia na ekologię, planując instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz posadzenie lasu na 10 hektarach. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby odbyć się 27 września. Pytanie w referendum ma dotyczyć wpływu regulacji klimatycznych Unii Europejskiej na koszty życia, ceny energii oraz działalność gospodarczą i rolniczą. Decyzja prezydenta wywołała burzę polityczną, a Dominika Chorosińska określiła ten ruch jako potężną ucieczkę do przodu, która zaskoczyła Senat. Spór o referendum może stać się jednym z najgorętszych tematów najbliższych tygodni. Premier Donald Tusk odbył audiencję u papieża Leona XIV w Watykanie, podkreślając wspólne wartości i znaczenie papieskich słów dla odbudowy ładu moralnego. Wizyta ta wywołała ostrą krytykę ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który zarzucił Tuskowi hipokryzję, łącząc spotkanie z prowadzonym śledztwem wobec Daniela Obajtka. Kaczyński skrytykował również decyzję o wycofaniu ze stacji Orlen pisma z wizerunkiem świętego Jana Pawła II, co według niego wpisuje się w politykę opiłowywania katolików. Wizyta premiera stała się przedmiotem ożywionej debaty politycznej w Polsce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, został zatrzymany na ponad 3 godziny na lotnisku w Londynie podczas prywatnej wizyty z rodziną. Brytyjskie służby obawiały się, że polityk może prowadzić działalność polityczną, mimo że nie miał takich planów. Mentzen ostro skrytykował Wielką Brytanię, nazywając ją upadającym państwem totalitarnym i oskarżając o prewencyjną cenzurę polityczną. Po przesłuchaniu i zwrocie paszportu pozwolono mu na wjazd do kraju.
1: Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz, został uwolniony po 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Obecnie przebywa w szpitalu EMESWiA w Warszawie, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Mimo że czuje się lepiej, przyznaje, że adaptacja do wolności jest trudna, a nocne koszmary z więzienia go prześladują. Poczobut rozważa powrót na Białoruś, co potwierdzają jego pierwsze słowa po uwolnieniu skierowane do Donalda Tuska.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 7 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Majowy wiatr przypomina, że warto mieć przy sobie szal, nawet wiosną.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonał Bayern Monachium 5-4, co zachwyciło Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski stawia na PSG w rewanżu, doceniając ich doświadczenie i ofensywną siłę. Dudek przewiduje, że w Monachium nie będzie już tak otwartej gry, ale emocji na pewno nie zabraknie. Prawie rok temu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozbawili internet, gdy podczas treningu Barcelony Szczęsny udawał, że uderza Lewandowskiego, a ten padł na murawę. Tymczasem w Realu Madryt doszło do poważniejszego incydentu, gdzie kapitan Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mieli się pobić, a Valverde doznał kontuzji głowy. W najbliższą niedzielę odbędzie się El Clásico, które może przypieczętować kolejny tytuł mistrza Hiszpanii dla Barcelony, mającej 11 punktów przewagi nad Realem. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PEGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji promocji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3379 odcinku przyniosą emocjonujące zmiany dla Marcina Kodura. Już 13 maja o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak jego kariera detektywa dobiega końca. Po pomocy Cezaremu Rawiczowi Marcin zostaje zdegradowany do roli dzielnicowego. Na komendzie huczy od plotek, a nowa partnerka, Daria Michalak, prowadza świeży powiew w jego życie. Pierwsze dni w nowej roli nie będą łatwe, ale Daria szybko zyskuje sympatię Marcina. Ich przyjaźń może jednak wywołać zazdrość u Renaty, która zmaga się z własnymi problemami. To odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu.
0: W programie Farma emocje sięgnęły zenitu przed finałem 5. edycji. W sieci pojawiły się plotki o możliwych zaręczynach Pauliny i Axela, które wywołały spore poruszenie wśród fanów. Ostatecznie, podczas finału, nie doszło do zaręczyn, choć napięcie było wyczuwalne. Axel, zwycięzca tej edycji, zdobył 160 tysięcy złotych, które planuje przeznaczyć na swój rozwój. Paulina, w emocjonalnym wpisie, podziękowała mu za wsparcie i wspólną przygodę. Choć między nimi mogło zaiskrzyć, teraz mają czas na poukładanie relacji poza kamerami. Finał Farmy odbył się 8 maja o 20:30 w Polsacie.
1: Serial Ferit wkracza w emocjonujący finał tygodnia, który zobaczymy w piątek, 15 maja. Ferit odkrywa, że zainwestował w fałszywe kamienie, co grozi bankructwem jego firmy. Suna w dramatycznej rozmowie z Seiran ujawnia jej problemy zdrowotne, które mogą uniemożliwić macierzyństwo, co całkowicie załamuje młodą kobietę. Tymczasem Orhan postanawia wychować dziecko Betul jako swoje, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co wywołuje kontrowersje. Abidin staje w obliczu szokującej prawdy, gdy tajemnicza kobieta podająca się za jego matkę ujawnia mu sekrety dotyczące zastawienia rezydencji. Te wydarzenia wstrząsają rodziną Korhanów, prowadząc do nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód koi zmysły. To idealny dzień na spacer w lekkiej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WO. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność.

0: 2 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Chłodny, ale jasny dzień to świetna okazja na dłuższy spacer w wygodnym płaszczu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda? Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż 4 pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który odwiedził 193 kraje, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie niesłusznie oskarżono go o szpiegostwo. Po ponad 100 dniach w dramatycznych warunkach udało mu się wrócić do Polski. Już 12 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Majewski opowie o swoich przeżyciach, a towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jarosław Kocęba. Wydarzenie poprowadzi Mariusz Szczygieł, a wstęp jest bezpłatny. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. W podwarszawskim Mrokowie odbyła się msza w intencji Anny, która 7 maja zginęła z rąk byłego partnera. Tragedia miała miejsce na oczach jej dzieci, które teraz są pod opieką rodziny zastępczej i otrzymują pomoc psychologiczną. Sprawca, 67-letni Bogusław G., po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Społeczność wietnamska w Polsce jest wstrząśnięta tym wydarzeniem. W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka. W Krakowie rozpoczęto budowę 7R Hub Nowa Huta, który ma stać się największym miejskim hubem logistycznym w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych ma stworzyć ponad 2000 miejsc pracy w produkcji i technologii. Inwestycja przekształci tereny poprzemysłowe w nowoczesny obszar przemysłowo-technologiczny, wprowadzając rozwiązania niskoemisyjne, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. Projekt ma wzmocnić gospodarczy potencjał wschodniego Krakowa i ożywić lokalny rynek pracy.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Hörten Arenie o 17.30. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 5 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 11 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui OSK Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Fani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z Duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas. W najnowszym odcinku Barw Szczęścia numer 3387 widzowie będą świadkami niezwykłej ceremonii ślubnej Karoliny i Bruna. Para zdecyduje się na spontaniczny ślub w samym sercu Las Vegas, rezygnując z tradycyjnych strojów na rzecz kowbojskich kapeluszy i kolorowych dekoracji. Przysięga zostanie złożona przed urzędnikiem w stroju z Dzikiego Zachodu, co doda uroczystości hollywoodzkiego klimatu. Bruno, zainspirowany wyjątkową atmosferą miasta, przekona Karolinę do szybkiego zawarcia małżeństwa. Po ceremonii para będzie cieszyć się swoim szczęściem, nieświadoma problemów, które czekają na nich w Polsce. Bruno nie zdaje sobie sprawy z intryg Karoliny związanych z hotelem, które mogą wkrótce wyjść na jaw. Radosne chwile w Las Vegas mogą okazać się tylko krótkim epizodem przed kolejną burzą w ich życiu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Liban ponownie stał się areną krwawego konfliktu, w którym cierpią głównie cywile, w tym dzieci. Od marca zginęło lub zostało rannych około 600 najmłodszych, a ponad milion ludzi musiało opuścić swoje domy. Izraelskie ataki dotykają także chrześcijańską mniejszość, której domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna dociera do uchodźców, ale sytuacja pozostaje dramatyczna, a relacjonowanie wydarzeń jest utrudnione przez zakazy dla mediów. W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, jednym z najrzadszych w Polsce.

0: Cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
1: Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
2: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
1: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
2: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
1: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu.
2: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
2: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
1: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90., grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
2: Smoke on the Water. Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wiskitkach na Mazowszu doszło do brutalnego zabicia jeża, którego sprawca zmiażdżył cegłą. Policja z Żyrardowa intensywnie poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn, apelując o pomoc do świadków. W internecie wybuchła fala oburzenia, a internauci domagają się surowej kary dla sprawcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.
2: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia. W Mrokowie odbyła się msza w intencji Anny, która została zamordowana przez byłego partnera w Raszynie. Kobieta osierociła 2 dzieci, które były świadkami tragedii. Sprawca, 67-letni Bogusław G., po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej.
1: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
1: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
2: Dziś rano na ulicy Droga do Olczy w Zakopanem doszło do groźnej kolizji. Samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie w elewację cukierni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy, a straż pożarna zabezpieczyła teren i usunęła uszkodzone elementy. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w 2 sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: Budynek przy ulicy Kolumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 9 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulbun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Delikatny chłód otula dziś miasto. Czas na spokojny spacer po parku.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
3: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs AgriCola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w 2 formułach – 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
3: 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj. Niezwykłe zjawisko.

0: Tury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rockowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rockowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z pakietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cykinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Beat the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
2: W 1977 roku zespół Kiss postanowił, że zwykłe granie rocka to za mało i postawił na coś, co można nazwać krwawym marketingiem. Muzycy pod czujnym okiem notariusza oddali swoją krew, by wymieszać ją z tuszem drukarskim w zakładach Marvela. Efekt? Komiks, w którym fani mogli dosłownie mieć kawałek swoich idoli w rękach. Choć brzmi to jak szalony pomysł, sprzedaż przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy, a historia ta stała się legendą, której dziś nikt by nie powtórzył z powodu surowych przepisów sanitarnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James Labrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej 180 w Warszawie znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: W Krakowie rozpoczęto budowę 7R Hub Nowa Huta, który ma stać się największym miejskim hubem logistycznym w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych ma stworzyć ponad 2000 miejsc pracy w produkcji i technologii. Inwestycja przekształci tereny poprzemysłowe w nowoczesny obszar przemysłowo-technologiczny, wprowadzając rozwiązania niskoemisyjne, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. Projekt ma wzmocnić gospodarczy potencjał wschodniego Krakowa i ożywić lokalny rynek pracy.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia, jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. poniedziałek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 9 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelania, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JOLD-MR. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JOLD-MR może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy spryskać na porośnięte miejsca w suchy, słoneczny dzień. Po dobie mech wysycha i można go łatwo usunąć. Aby zapobiec nawrotom, warto wypełnić szczeliny piaskiem polimerowym, który tworzy barierę dla mchów i chwastów. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
0: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi

0: jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda?
1: Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
2: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
2: Jason Newsted, były basista Metalliki, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metalliki, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 5 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu do Kowna doszło do incydentu, który zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Modlinie. Agresywny pasażer, który ignorował polecenia obsługi, został ukarany przez polski sąd grzywną w wysokości 17 tysięcy złotych. Ryanair podkreśla, że stosuje politykę zero tolerancji wobec agresji na pokładzie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
2: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność. Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządów w całej Europie. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
2: Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów. Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agrykola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych. Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
1: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 3 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 9 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 7 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgum. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelania, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 6 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 8 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
2: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato. Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w 2 formułach – 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach

0: Rana współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rockowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rockowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z pakietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
2: W 1977 roku zespół Kiss postanowił, że zwykłe granie rocka to za mało i postawił na coś, co można nazwać krwawym marketingiem. Muzycy pod czujnym okiem notariusza oddali swoją krew, by wymieszać ją z tuszem drukarskim w zakładach Marvela. Efekt? Komiks, w którym fani mogli dosłownie mieć kawałek swoich idoli w rękach. Choć brzmi to jak szalony pomysł, sprzedaż przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy, a historia ta stała się legendą, której dziś nikt by nie powtórzył z powodu surowych przepisów sanitarnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który odwiedził 193 kraje, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie niesłusznie oskarżono go o szpiegostwo. Po ponad 100 dniach w dramatycznych warunkach udało mu się wrócić do Polski. Już 12 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Majewski opowie o swoich przeżyciach, a towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jarosław Kocęba. Wydarzenie poprowadzi Mariusz Szczygieł, a wstęp jest bezpłatny. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwa związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Pasażer lotu Ryanair z Londynu do Kowna, który zachowywał się agresywnie, doprowadził do awaryjnego lądowania w Modlinie. Sąd nałożył na niego karę w wysokości 17 tysięcy złotych. To wyraźny sygnał, że linie lotnicze, takie jak Ryanair, stosują politykę zero tolerancji wobec niezdyscyplinowanych pasażerów. Incydenty takie nie tylko zakłócają lot, ale także generują znaczne koszty operacyjne.
1: Dziś rano na ulicy Droga do Olczy w Zakopanem doszło do groźnej kolizji. Samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie w elewację cukierni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy, a straż pożarna zabezpieczyła teren i usunęła uszkodzone elementy. Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na trzy elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 3 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 9 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce.
2: Senatorowie zakończyli pracę nad projektem 500+ dla małżeństw, co oznacza, że świadczenie nie zostanie wprowadzone. Projekt zakładał jednorazowe wypłaty dla par z długim stażem małżeńskim, ale koszty budziły kontrowersje. Szacowano, że program mógłby kosztować budżet państwa nawet miliard złotych rocznie. Ministerstwo Finansów wyrażało obawy o napiętą sytuację budżetową. Mimo dużego poparcia społecznego zdecydowano o niekontynuowaniu działań legislacyjnych. Temat może jednak powrócić, gdy sytuacja finansowa kraju się poprawi.
1: Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Narodowy Bank Polski zwiększył swoje rezerwy złota do 595 ton na koniec kwietnia, co jest efektem długoterminowej strategii banku. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że zysk z rosnącej wartości złota wynosi obecnie około 160 miliardów złotych. Bank planuje dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia poziomu 700 ton. Pomimo ostatnich wahań cen złota, perspektywy dla rynku pozostają mocne. NBP odnotował stratę za 2025 rok w wysokości niecałych 36 miliardów złotych, głównie z powodu umocnienia złotego wobec dolara. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Polacy coraz częściej wybierają wakacje nad Bałtykiem, mimo że ich koszt dorównuje wyjazdom all-inclusive do Egiptu czy Turcji. Głównym powodem tej zmiany są obawy związane z bezpieczeństwem podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Wzrost rezerwacji w polskich kurortach sięga nawet 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Choć ceny nad polskim morzem są wysokie, wielu turystów decyduje się na bliższe i łatwiejsze logistycznie kierunki. W Europie popularność zyskują także Włochy, Chorwacja i Hiszpania, które postrzegane są jako stabilniejsze. Ceny noclegów nad Bałtykiem nie rosną już tak szybko, co przyciąga jeszcze więcej turystów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 6 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 7 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 20:05 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 20:05 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgum. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. Na wycieczkowcu MFA Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, a jednostka zacumuje jutro na Teneryfie. Jeden z Polaków, który miał kontakt z pasażerką statku, został objęty nadzorem sanitarnym, choć czuje się dobrze i nie wykazuje objawów zakażenia. Pasażerowie statku będą musieli przejść 6-tygodniową kwarantannę. Hantawirus, szczególnie jego odmiana Andes, jest bardzo niebezpieczny i przenosi się między ludźmi. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JDM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JDM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
2: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu.
3: W drogeriach Rossmann pojawiły się nowe blindboxy z limitowanej edycji NXX M&M's. W każdym pudełku znajduje się matowy błyszczyk do ust w jednym z 7 kolorów inspirowanych drażetkami M&M's. Te tajemnicze opakowania dostępne są od 7 do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Cena jednego blindboxa wynosi niecałe 33 zł.
2: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu. 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czador II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia.
3: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
2: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów.

0: Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Billie Eilish znowu zakochana i nie zamierza tego ukrywać. Na premierze swojego nowego filmu koncertowego w Los Angeles pojawiła się z partnerem, Natem Wolfem, a para nie szczędziła sobie czułości w blasku fleszy. To ich wielki debiut na czerwonym dywanie, choć romans trwa już od roku. Film Hit Me Hard and Soft The Tour, współreżyserowany przez samą Billie i Jamesa Camerona, obiecuje przenieść energię jej koncertów na wielki ekran. Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda?
1: Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
2: Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi.
2: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem? Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to, magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence – na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 5 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach ich dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci, będące świadkami tej tragedii, otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał już wcześniej problemy z prawem, w tym wyrok za znęcanie się nad rodziną. Broń, której użył, posiadał nielegalnie. Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
2: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
1: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. A w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa. Piwniczna Zdrój, niewielkie uzdrowisko z południa Polski, zostało uznane za najbardziej odporne klimatycznie miasto w Europie według rankingu Cool City Index 2026. Miejscowość wyprzedziła ponad 11 tysięcy innych miast, zdobywając najwyższe oceny za ilość zieleni i przepuszczalność terenu. Dzięki ograniczonej zabudowie i dużej ilości zieleni, Piwniczna Zdrój skutecznie radzi sobie z upałami i innymi wyzwaniami klimatycznymi. Ranking pokazuje, że adaptacja miast do zmian klimatu staje się kluczowym zadaniem dla samorządu w całej Europie. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w dwóch sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
2: W szczecińskich Podjuchach setki mieszkańców protestowały przeciwko budowie bazy paliw, która ich zdaniem powstaje bez pozwoleń. Mimo że prezydent miasta zawiesił postępowanie dotyczące inwestycji na 18 miesięcy, mieszkańcy nie wierzą, że to koniec sprawy. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli zawiadomienia do prokuratury i innych instytucji, wskazując na możliwe naruszenia prawa budowlanego. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty, obawiając się o środowisko i swoje bezpieczeństwo. 15-letni Maksim z Holandii, poszukiwany od miesiąca jako zaginiony, został odnaleziony pod Białymstokiem. Chłopak spał na przystanku autobusowym w Sobolewie, gdzie zauważył go mieszkaniec i powiadomił policję. Nastolatek jest bezpieczny i przebywa w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że sprawa zakończyła się szczęśliwie.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 7 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 9 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dzięki tej wygranej Widzew wydostał się ze strefy spadkowej na dwie kolejki przed końcem sezonu. Lechia, która przed spotkaniem była wyżej w tabeli, teraz znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem. Mecz był kluczowy dla obu drużyn walczących o utrzymanie.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Prawie rok temu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozbawili internet, gdy podczas treningu Barcelony Szczęsny udawał, że uderza Lewandowskiego, a ten padł na murawę. Tymczasem w Realu Madryt doszło do poważniejszego incydentu, gdzie kapitan Federico Valverde i Aurelien Tchouameni mieli się pobić, a Valverde doznał kontuzji głowy. W najbliższą niedzielę odbędzie się El Clásico, które może przypieczętować kolejny tytuł mistrza Hiszpanii dla Barcelony, mającej 11 punktów przewagi nad Realem. Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach 5. kolejki PEGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny. Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Frederiksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad dwie dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowo-wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20.55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest dobra, a w Gdańsku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Machła w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu.
1: Peter Magyar został nowym premierem Węgier, zdobywając poparcie 140 z 199 posłów. Zastąpił Viktora Orbana, który rządził przez wiele lat. Magyar, lider partii Tisza, obiecuje walkę z korupcją i odbudowę relacji z Unią Europejską. Nowy premier planuje również zmienić politykę Węgier wobec Ukrainy, co może oznaczać poprawę relacji z Kijowem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato. Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w dwóch formułach – 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie.
2: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: Słuchacie Radia Super Express. W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 7 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 11 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany. To jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z pakietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Izrael znowu na cenzurowanym. Przedstawiciel tego kraju w Eurowizji postanowił zagrać nieczysto, nawołując do oddania 10 głosów na jego występ. Organizatorzy konkursu szybko zareagowali, wysyłając ostrzeżenie do izraelskiej stacji Kan. Tymczasem 5 krajów postanowiło zbojkotować tegoroczną edycję, nie mogąc znieść obecności Izraela na scenie. Cóż, Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się na prawdziwy festiwal kontrowersji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż 4 pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Beach the Voice Kids szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czas to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1977 roku zespół Kiss postanowił, że zwykłe granie rocka to za mało i postawił na coś, co można nazwać krwawym marketingiem. Muzycy pod czujnym okiem notariusza oddali swoją krew, by wymieszać ją z tuszem drukarskim w zakładach Marvela. Efekt? Komiks, w którym fani mogli dosłownie mieć kawałek swoich idoli w rękach. Choć brzmi to jak szalony pomysł, sprzedaż przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy, a historia ta stała się legendą, której dziś nikt by nie powtórzył z powodu surowych przepisów sanitarnych.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. O tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: W Wiskitkach na Mazowszu doszło do brutalnego zabicia jeża, którego sprawca zmiażdżył cegłą. Policja z Żyrardowa intensywnie poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn, apelując o pomoc do świadków. W internecie wybuchła fala oburzenia, a internauci domagają się surowej kary dla sprawcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Raszynie doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie Bogusław G. zastrzelił swoją byłą żonę Annę na oczach dzieci, a następnie popełnił samobójstwo na cmentarzu w Prażmowie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Bogusław G. miał wcześniej problemy z prawem, w tym zarzuty znęcania się nad rodziną, a broń, której użył, posiadał nielegalnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie. W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 150 minut na rozwiązanie zadań, które obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, w tym wypracowanie. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Egzamin sprawdzi umiejętności argumentowania, wnioskowania oraz znajomość lektur obowiązkowych, takich jak Akademia Pana Kleksa czy Dziady, część druga. Po niemal miesiącu poszukiwań odnaleziono 15-letniego Maksima z Holandii, który zaginął po wyjeździe z domu na rowerze. Chłopiec został znaleziony przez polską policję na przystanku autobusowym w Sobolewie po zgłoszeniu od mieszkańca. Maksim jest cały i zdrowy. Przebywa teraz w placówce opiekuńczej w Białymstoku, czekając na przyjazd rodziców. Międzynarodowe poszukiwania zakończyły się sukcesem. Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 7 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 9 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. Trzy statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności. Pracownicy firmy Fibris z Przemyśla protestowali przed siedzibą ZUS w Rzeszowie, przynosząc trumnę i transparenty. Od miesięcy nie otrzymują pełnych wynagrodzeń z powodu zablokowania kont firmy przez ZUS. Fibris, jeden z największych pracodawców w regionie, zmaga się z ogromnym zadłużeniem i wysokimi kosztami produkcji. W lutym firma złożyła wniosek restrukturyzacyjny, ale procedura ruszyła dopiero w kwietniu. Protest skłonił ZUS do zgody na spotkanie z przedstawicielami firmy, które odbędzie się w poniedziałek. Fibris liczy na odblokowanie kont, co pozwoli wznowić produkcję i uratować miejsca pracy.
2: Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek.
1: Polska firma Koncept z Bielska-Białej wprowadziła na rynek nowy opancerzony pojazd G-350. Stworzony z myślą o wojskach specjalnych i jednostkach kontrterrorystycznych. Pojazd bazuje na podwoziu Mercedesa W-464 i łączy w sobie wysoką mobilność z solidnym pancerzem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, takich jak panele z tworzyw sztucznych i elementy ceramiczno-kompozytowe, G-350 zapewnia ochronę balistyczną bez utraty właściwości jezdnych. Pojazd może być dostosowany do różnych zadań. Od transportu żołnierzy po działania rozpoznawcze. Koncept G-350 to nowoczesne rozwiązanie dla formacji potrzebujących szybkiego i wszechstronnego transportera. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüss. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 7 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelania, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 8 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Gdańska umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 pár butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w 2 formułach – 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda Opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego zaszalała w różowym kostiumie kąpielowym, pozując niczym syrena z bajki. Internauci oszaleli z zachwytu, porównując ją do greckiej bogini. A wszystko to w imię relaksu i odpoczynku. Bo przecież kto by nie chciał wyglądać jak z egzotycznego kurortu, prawda? Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na gali Best Brands Poland 2026 czarny kolor zdominował czerwony dywan, ale to koronki Karoliny Szostak skradły show. Dziennikarka, choć postawiła na klasykę, zaskoczyła wszystkich odważnym akcentem. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z zmysłowych kreacji, tym razem postawiła na warstwy i tajemniczość, ukrywając swoją ciężko wypracowaną sylwetkę. A Joanna Moro prawie zaliczyła wpadkę z dekoltem sięgającym do pasa. Polska edycja Love is Blind na Netflixie zaskakuje nie tylko emocjami, ale i falą hejtu, która spadła na uczestniczki. Julia, jedna z bohaterek, nie kryje rozczarowania, twierdząc, że montaż programu wypaczył jej wizerunek, a jej reakcje były wyjęte z kontekstu. Malika z kolei czuje się niesprawiedliwie oceniana, bo pokazano tylko ułamek jej osobowości, skupiając się na jej słabszych stronach. Cóż, wygląda na to, że miłość może i jest ślepa, ale widzowie na pewno nie.
1: Katy Perry znów na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą swoich muzycznych hitów, ale i kosmicznych przygód. Związek z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, to tylko początek jej ekscentrycznych eskapad. Po szaleństwach na Coachella i wizytach w Rzymie planuje koncert w autorytarnym kraju. Cóż, życie Katy to prawdziwy rollercoaster. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Bono, czyli Paul David Hewson, od lat jest ikoną muzyki, choć sam nie przepada za swoim głosem. Zaskakujące, że lider U2 uważa, iż dobrze brzmi tylko w jednym utworze zespołu – Vertigo. Mimo to magazyn Rolling Stone umieścił go na 140. miejscu listy najlepszych wokalistów wszechczasów, a portal Consequence na 80. pozycji. Cóż, może czasem jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James Labrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 5 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz Majewski, polski rekordzista Guinnessa, który odwiedził 193 kraje, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie niesłusznie oskarżono go o szpiegostwo. Po ponad 100 dniach w dramatycznych warunkach udało mu się wrócić do Polski. Już 12 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego Majewski opowie o swoich przeżyciach. A towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jarosław Kocęba. Wydarzenie poprowadzi Mariusz Szczygieł, a wstęp jest bezpłatny. Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową. W podwarszawskim Mrokowie odbyła się msza w intencji Anny, która 7 maja zginęła z rąk byłego partnera. Tragedia miała miejsce na oczach jej dzieci, które teraz są pod opieką rodziny zastępczej i otrzymują pomoc psychologiczną. Sprawca, 67-letni Bogusław G., po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Społeczność wietnamska w Polsce jest wstrząśnięta tym wydarzeniem. W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: Krakowska policja poszukuje 17-letniego Łukasza Seweryna, który zaginął 4 maja. Chłopak ma 175 cm wzrostu, szczupłą posturę, piwne oczy i ciemne włosy. W dniu zaginięcia miał na sobie krótkie dżinsy, szarą koszulkę i czarne buty sportowe. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu nastolatka. W Krakowie rozpoczęto budowę 7R Hub Nowa Huta, który ma stać się największym miejskim hubem logistycznym w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych ma stworzyć ponad 2000 miejsc pracy w produkcji i technologii. Inwestycja przekształci tereny poprzemysłowe w nowoczesny obszar przemysłowo-technologiczny, wprowadzając rozwiązania niskoemisyjne, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. Projekt ma wzmocnić gospodarczy potencjał wschodniego Krakowa i ożywić lokalny rynek pracy.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Wszystkie bilety na sobotnie spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin zostały wyprzedane, ale w piątek o 15 pojawi się szansa na dodatkowe wejściówki z niewykorzystanych rezerwacji. Mecz jest kluczowy dla układu tabeli Ekstraklasy, ponieważ Jagiellonia walczy o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Spotkanie odbędzie się na Hörten Arenie o 17.30. Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza, że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 7 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 9 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Piotr Żak, prezes telewizji Polsat i cyfrowego Polsatu, objął przewodnictwo w Radzie Nadzorczej Polsat Boxing Promotion, zastępując swojego ojca, Zygmunta Solorza. Telewizja Polsat stała się jedynym właścicielem tej spółki, co jest częścią procesu upraszczania struktury grupy. W 2024 roku Polsat Boxing Promotion odnotowała stratę ponad 2 milionów złotych przy zerowych przychodach. Obecnie spółka nie organizuje wydarzeń, a jej przyszłość zależy od nowej strategii grupy Polsat, która ma być ogłoszona do końca roku. Zmiany te są częścią większych przetasowań w imperium Zygmunta Solorza.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od maja ZUS rozpoczął wypłaty świadczenia wspierającego, które może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami, niezależnie od ich dochodów czy pobieranej renty. Kluczowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od stycznia krąg uprawnionych został poszerzony, co daje szansę na wsparcie większej liczbie osób. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall we współpracy z holenderskim startupem Destinus planuje rozpocząć produkcję pocisków manewrujących i artylerii rakietowej jeszcze w tym roku. Nowa spółka Rheinmetall Destinus Strike Systems będzie miała siedzibę w Unterlüß. Decyzja o produkcji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Europy w zakresie własnych systemów obronnych, szczególnie po wycofaniu przez USA planów rozmieszczenia pocisków Tomahawk w Niemczech. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku. Rheinmetall dzięki tej współpracy wkracza na rynek pocisków manewrujących, co ma wzmocnić europejskie zdolności obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowo-wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku. Na dobre i na złe szykuje się na wielki powrót. Po kilku latach nieobecności do Leśnej Góry wraca dr Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską. Ostatni raz widzowie widzieli ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Teraz emocje fanów sięgają zenitu, a zapowiedź powrotu wywołała prawdziwą euforię. Na Instagramie serialu pojawiło się nagranie, które jednoznacznie potwierdza tę informację. Katarzyna Dąbrowska, która przez ponad 11 lat wcielała się w tę rolę, powraca, by ponownie zaskoczyć widzów. Pani już nie mogą się doczekać, co przyniosą nowe odcinki. To z pewnością będzie jeden z najbardziej emocjonujących momentów w historii serialu. Barwy szczęścia w najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Luiza, zdruzgotana zdradą Aro, szuka pocieszenia u wujcików, co wprowadza chaos w ich spokojne życie. Tymczasem w domu Pyrków dochodzi do ostrej kłótni między Danielem a Hubertem o metody wychowawcze wobec Emila. Lucyna, nie przebierając w środkach, manipuluje Emilem, by przyznał się do winy za wybuch w piwnicy. W Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu, co dodaje pikanterii ich przygodzie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, pełne dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. W 1934 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kamil, grany przez Marcina Bosaka, niespodziewanie porusza temat powiększenia rodziny, co wprawia Anitę w osłupienie. Dotychczas unikali takich deklaracji, ale teraz Kamil zasugeruje chęć posiadania wspólnego dziecka. Wszystko zaczyna się od opieki nad dziećmi z Duńskich, co zmusza Kamila do głębokich przemyśleń. Zajmowanie się gromadką dzieci uświadamia mu, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z rodzicielstwem. Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz, reaguje zaskoczeniem na te rewelacje. Czy para zdecyduje się na tak wielką życiową zmianę? Odpowiedź na to pytanie pozostanie tajemnicą jeszcze przez jakiś czas. W najnowszym odcinku Barw Szczęścia numer 3387 widzowie będą świadkami niezwykłej ceremonii ślubnej Karoliny i Bruna. Para zdecyduje się na spontaniczny ślub w samym sercu Las Vegas, rezygnując z tradycyjnych strojów na rzecz kowbojskich kapeluszy i kolorowych dekoracji. Przysięga zostanie złożona przed urzędnikiem w stroju z Dzikiego Zachodu, co doda uroczystości hollywoodzkiego klimatu. Bruno, zainspirowany wyjątkową atmosferą miasta, przekona Karolinę do szybkiego zawarcia małżeństwa. Po ceremonii para będzie cieszyć się swoim szczęściem, nieświadoma problemów, które czekają na nich w Polsce. Bruno nie zdaje sobie sprawy z intryg Karoliny związanych z hotelem, które mogą wkrótce wyjść na jaw. Radosne chwile w Las Vegas mogą okazać się tylko krótkim epizodem przed kolejną burzą w ich życiu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Liban ponownie stał się areną krwawego konfliktu, w którym cierpią głównie cywile, w tym dzieci. Od marca zginęło lub zostało rannych około 600 najmłodszych, a ponad milion ludzi musiało opuścić swoje domy. Izraelskie ataki dotykają także chrześcijańską mniejszość, której domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna dociera do uchodźców, ale sytuacja pozostaje dramatyczna, a relacjonowanie wydarzeń jest utrudnione przez zakazy dla mediów. W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JOWDM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JOWDM-ER może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS.
2: Od początku 2026 roku Bundeswehr wysyła obowiązkowe kwestionariusze do 18-letnich mężczyzn, by ocenić ich zainteresowanie służbą wojskową. Aż 28% z nich zignorowało ten obowiązek, co może skutkować karami finansowymi. Reforma ta ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego Niemiec, a połowa respondentów wyraziła zainteresowanie ochotniczą służbą. Nowy system rekrutacji budzi jednak kontrowersje i wywołał debatę polityczną.
0: Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Imię Eleonora, choć ma królewskie korzenie i oznacza Bóg jest moją światłością, pozostaje jednym z najrzadszych w Polsce. Mimo swojej elegancji i bogatej historii, w 2025 roku nadano je tylko 28 nowonarodzonym dziewczynkom. Eleonora kojarzy się z siłą charakteru, niezależnością i artystycznym zmysłem, ale w Polsce nie zdobyła dużej popularności. W rejestrze PESEL figuruje zaledwie 6777 kobiet o tym imieniu.
2: Wiele osób, mimo diety i aktywności fizycznej, doświadcza stagnacji w procesie odchudzania. Naturalnym wsparciem może być domowy szot, który pobudza metabolizm. Składniki takie jak imbir, cytryna i kurkuma wspierają trawienie i termogenezę. Spożywanie tego napoju rano na czczo może pomóc w lepszej kontroli apetytu i przyspieszyć procesy metaboliczne, choć nie zastąpi zbilansowanej diety i regularnego ruchu.
0: Kasia Tusk, znana z zamiłowania do mody i podróży, odwiedziła Japonię, co stanowiło zmianę od jej częstych wyjazdów do Francji i Włoch. Podczas pobytu zwiedziła m.in. muzeum poświęcone twórczości Katsushiki Hokusai oraz park Nara, gdzie karmiła sarenki. Istnieje przypuszczenie, że jej podróż mogła być zainspirowana wcześniejszą wizytą jej ojca, premiera Donalda Tuska, w tym kraju. Kasia Tusk regularnie dzieli się swoimi wrażeniami z podróży w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska, znana z Instagrama, znowu w Polsce. Tym razem nie tylko na biznesowe spotkania, ale i na ploteczki z koleżankami. Paparazzi przyłapali ją na bulwarach Wiślanych, gdzie w towarzystwie przyjaciółek cieszyła się piękną pogodą i trunkami. A gdy tłum zaczął się zbierać, Ania sprytnie naciągnęła kaptur, by

0: uniknąć niechcianych spojrzeń. Cóż, nawet gwiazdy czasem potrzebują chwili wytchnienia.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając szczegóły swojego związku z 19-letnią Bianką. Zamiast promować swoją książkę, musiał zmierzyć się z medialnym zamieszaniem wokół konfliktu z matką swojej partnerki. Heiser twierdzi, że sytuacja została mocno wyolbrzymiona przez media, a Bianka wciąż utrzymuje kontakt z rodziną. Mimo całego zamieszania, prezenter podziwia spokój swojej ukochanej, co docenił nawet specjalną dedykacją w swojej książce. Waldemar Goszcz, gwiazda serialu Adam i Ewa, zmarł tragicznie 23 lata temu, ale jego pamięć wciąż żyje. Aktor, który mógłby dziś być dziadkiem, zginął w wypadku samochodowym, pozostawiając fanów w szoku. Jego grób, zadbany i pełen świeżych kwiatów, jest dowodem na to, że dla bliskich i wielbicieli nadal jest ważny. Córka Goszcza, Wiktoria, unika show biznesu, ale w mediach społecznościowych przypomina o swoim ojcu, który miał przed sobą wielką karierę.
0: Billie Eilish znów na językach. Amerykańska supergwiazda, która od lat z pasją broni weganizmu, wywołała burzę swoimi słowami o jedzeniu mięsa. W wywiadzie dla magazynu Elle stwierdziła, że nie można kochać zwierząt i jednocześnie jeść mięsa. Na krytykę odpowiedziała bez ogródek, zachęcając do obejrzenia dokumentów o cierpieniu zwierząt. Jak widać, Billie nie zamierza gryźć się w język, nawet jeśli jej słowa wywołują kontrowersje.
1: Lato to czas, gdy gwiazdy disco polo zamieniają się w prawdziwe maszyny do zarabiania pieniędzy. Skolim, niekwestionowany król sceny, za jeden koncert zgarnia 75 tysięcy złotych i planuje zagrać aż 503 razy w tym roku. Zenon Martyniuk, choć nieco skromniejszy, również nie narzeka, inkasując do 50 tysięcy za występ. Aż trudno uwierzyć, że muzyka z małych skwerów i pól może przynieść takie fortuny.
0: Tragiczny finał poszukiwań Nikodema Czyżewskiego, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy, który zdobył popularność dzięki kontrowersyjnym filmikom na YouTube i TikToku, odnaleziono w Chorwacji. Młody YouTuber zniknął na początku kwietnia, a jego śmierć wstrząsnęła internetową społecznością. Rodzina zbiera fundusze na sprowadzenie ciała do Polski i organizację pogrzebu.
1: Brian Dexter Holland, lider The Offspring, udowodnił, że rocka można tworzyć z kalkulatorem w ręku. Zamiast czekać na wenę, analizował strukturę piosenek i testował reakcję tłumu, co przyniosło mu miliony sprzedanych płyt i doktorat z biologii molekularnej. Jego naukowe podejście do muzyki nie wszystkim przypadło do gustu, bo przecież punk rock to nie matematyka, ale Holland twierdzi, że emocje w jego utworach są jak najbardziej prawdziwe. Może i nie jest typowym rockmanem, ale kto by się tym przejmował, skoro jego hity wciąż królują na listach przeboju.
0: Jason Newsted, były basista Metallica, powrócił na scenę po walce z rakiem gardła. Muzyk nie tylko szykuje się do letnich koncertów, ale także zagrał wyjątkowy występ dla dzikich zwierząt w Bush Wildlife Sanctuary. Jego akustyczny koncert w towarzystwie zwierząt stał się hitem sieci. Fani cieszą się z jego powrotu, a sam Newsted nie szczędzi wspomnień z czasów Metallica, ujawniając kulisy swojego odejścia z zespołu.
1: Iron Maiden, zespół, który od pół wieku trzęsie sceną heavy metalu, wciąż nie przestaje zadziwiać. Podczas londyńskiej premiery dokumentu Iron Maiden Burning Ambition członkowie zespołu zdradzili swoje ulubione utwory. Dave Murray z rozbawieniem wskazał na Rime of the Ancient Mariner, bo trwa aż 13 minut, a Bruce Dickinson postawił na Infinite Dreams, choć nie zdradził dlaczego. Adrian Smith wybrał Fear of the Dark, bo jak twierdzi, choć grał go miliony razy, wciąż cieszy się entuzjazmem fanów. Cóż, nie ma to jak klasyka, która nigdy się nie nudzi. Amerykańska formacja POD nie przestaje zaskakiwać. Ledwie dwa lata po Veritas już mają gotowy nowy album, nagrany w rekordowym tempie 12 dni. Gitarzysta Marcos Curiel z dumą podkreśla, że kawałki wyszły genialnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, zespół niedawno zaskoczył fanów coverem Don't Let Me Down, The Beatles. Cóż, POD pokazuje, że po trzech dekadach na scenie wciąż potrafią grać na najwyższych obrotach.
0: No Doubt powróciło na scenę z hukiem, inaugurując swoją rezydencję w futurystycznej hali Sphere w Las Vegas. Koncerty, które miały być tylko 6 występami, rozrosły się do 18, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Gwen Stefani i spółka zaserwowali fanom prawdziwy powrót do lat 90, grając aż 10 utworów z kultowego Tragic Kingdom. Wśród niespodzianek znalazł się dawno niegrany The Climb, a cover It's My Life okazał się hitem wieczoru. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
1: Smoke on the Water, Deep Purple, ten niby heavy metalowy klasyk, okazuje się być bardziej delikatny niż można by przypuszczać. Ian Gillan, wokalista zespołu, twierdzi, że perkusja w tym utworze jest subtelna, a nie ciężka, jak sądzi wielu. Nawet sam Luciano Pavarotti zazdrościł Gillanowi sposobu, w jaki śpiewa ten kawałek. Może czas przemyśleć, co naprawdę kryje się za tym kultowym riffem?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 5 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Wiskitkach na Mazowszu doszło do brutalnego zabicia jeża, którego sprawca zmiażdżył cegłą. Policja z Żyrardowa intensywnie poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn, apelując o pomoc do świadków. W internecie wybuchła fala oburzenia, a internauci domagają się surowej kary dla sprawcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.
1: Operacja Hellfire zakończyła się zatrzymaniem 123 osób podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów z dziecięcą pornografią. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz jednostki policji z całego kraju, które przeprowadziły 177 rewizji i zabezpieczyły około 1500 urządzeń elektronicznych. W wyniku działań 95 osób usłyszało zarzuty, a w jednym przypadku zastosowano tymczasowy areszt. Operacja była wspierana przez międzynarodowe struktury, a za przestępstwo związane z dziecięcą pornografią grozi nawet do 15 lat więzienia. W Mrokowie odbyła się msza w intencji Anny, która została zamordowana przez byłego partnera w Raszynie. Kobieta osierociła dwoje dzieci, które były świadkami tragedii. Sprawca, 67-letni Bogusław G., po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Dzieci otrzymały pomoc psychologiczną i opiekę w rodzinie zastępczej.
0: Mariusz Majewski, polski podróżnik wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, trafił do więzienia w Demokratycznej Republice Konga, gdzie został niesłusznie oskarżony o szpiegostwo. Przez ponad 3 miesiące przetrwał w ekstremalnych warunkach więzienia Makala, znanego jako umieralnia. Już 12 maja w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, odbędzie się spotkanie z Majewskim i autorem książki Kongijskie Piekło, Jarosławem Kocębą. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć o jego dramatycznych przeżyciach i walce o wolność.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po rekordowej zbiórce, w której zebrano ponad 282 miliony złotych, Fundacja Cancer Fighters i Łatwogang rozpoczęły aukcje charytatywne. Na licytację trafiły wyjątkowe przedmioty od znanych sportowców i artystów, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie. Zebrane środki wspierają osoby walczące z nowotworami, a pierwsze fundusze już trafiły do potrzebujących. Fundacja zapewnia pełną przejrzystość działań i planuje powołanie Rady Ekspertów do zarządzania zebranymi środkami.
0: Policja w Warszawie intensywnie poszukuje 15-letniego Akima Pimonenki, który zaginął 5 maja. Ostatni raz widziano go na stacji metra Stadion Narodowy. Akim ma 185 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach, podkreślając znaczenie każdego zgłoszenia.
1: Dziś rano na ulicy Droga do Olczy w Zakopanem doszło do groźnej kolizji. Samochód osobowy uderzył w latarnię, a następnie w elewację cukierni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy, a straż pożarna zabezpieczyła teren i usunęła uszkodzone elementy. W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni, odkryto ludzkie zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. Ciało zauważył przypadkowy przechodzień w okolicach ulicy Makuszyńskiego. Policja pracuje nad ustaleniem tożsamości zmarłego, którym jest mężczyzna w średnim wieku. Przyczyny śmierci będą znane po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ryszard Linard Bogucki, znany polski gangster, stanął przed krakowskim sądem, domagając się 35 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa. Twierdzi, że niesłusznie aresztowano go w 2 sprawach, co spowodowało cierpienie psychiczne i utratę majątku. Prokurator wnioskuje o odrzucenie żądań, uznając je za wygórowane. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca. Przetarg na nowe pociągi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 129 milionów złotych, ale brak chętnych producentów zmusza władzę do powtórzenia procedury. Nowoczesne składy miały obsługiwać kluczowe połączenia do Polic, jednak bez nich realizacja planów przewozowych jest zagrożona. Eksperci wskazują, że problemem mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach oraz rosnące koszty materiałów.
1: Budynek przy ulicy Polumba 80 w Szczecinie, znany jako część szczecińskiej Wenecji, przeszedł gruntowną modernizację i odzyskał dawny blask. Wody Polskie zakończyły pracę nad swoją nową siedzibą, przywracając do życia pofabryczny obiekt z końca XIX wieku. Nowa siedziba oferuje nowoczesne wnętrza, w tym Centrum Edukacji Wodnej, a także stanowiska cumownicze dla małych jednostek pływających. Choć Kolumba 80 jest teraz wizytówką miasta, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę.
0: Mieszkańcy Stronia Śląskiego obawiają się nadchodzących letnich nawałnic, ponieważ remont tamy, która pękła podczas powodzi w 2024 roku, wciąż się nie rozpoczął. Wody Polskie planują zakończyć budowę nowoczesnego zbiornika najwcześniej w 2030 roku, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności. Tymczasowe zabezpieczenia wykonano w 2025 roku, ale mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie i apelują o przyspieszenie prac. Prokuratura w Świdnicy prowadzi śledztwo w sprawie przerwania tamy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niklas Süle, znany niemiecki obrońca, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 30 lat. Decyzję podjął z powodu problemów zdrowotnych, które nasiliły się po ostatnim meczu z Hoffenheim. Süle, który zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium i 5 tytułów mistrza Niemiec, rozegra swój ostatni mecz 16 maja przeciwko Werderowi Brema. Jego kariera klubowa obejmowała występy w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund.
2: Aston Villa Birmingham awansowała do finału Ligi Europy po zwycięstwie 4-0 nad Nottingham Forest. W składzie drużyny jest Polak, Matty Cash, który ma szansę zdobyć europejski puchar. W finale Aston Villa zmierzy się z niemieckim SC Freiburg 20 maja w Stambule. Istnieje możliwość, że wszystkie trzy europejskie puchary trafią do Anglii, ponieważ Crystal Palace i Arsenal Londyn również walczą o trofea w swoich rozgrywkach.
1: Jacek Magiera, znany szkoleniowiec piłkarski, zmarł tragicznie po zasłabnięciu podczas treningu. Polski Związek Piłki Nożnej planuje uczcić jego pamięć podczas najbliższego zgrupowania kadry. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji, wspomina Magierę jako komunikatywnego i pracowitego współpracownika, który cieszył się dużym uznaniem w środowisku piłkarskim. Magiera był związany z klubami takimi jak Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Siatkarze Bogdanki Lublin są blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, prowadząc 2-1 w finale Plus Ligi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Po przegranej w pierwszym meczu Bogdanka zdominowała kolejne spotkania, imponując ekspertom. Kapitan Marcin Komenda podkreśla wiarę w zespół, ale ostrzega przed trudną konfrontacją z Aluronem. Czy Lublin przypieczętuje tytuł na własnym boisku, czy Aluron doprowadzi do remisu?
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Projekt Warszawa zdobył brązowy medal Plus Ligi, pokonując Asseco Resowie 3-0 w decydującym meczu. Zespół z Warszawy zdominował rywalizację, wygrywając w każdym secie i zapewniając sobie miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Kevin Tilly został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Kapitan Asseco Resowi, Marcin Janusz, przyznał, że jego drużyna nie była w stanie dorównać stabilnej grze przeciwników.
1: Dziś wieczorem o 20.30 na Venture Industries Arenie w Grudziądzu odbędzie się mecz GKM Grudziądz z Unią Leszno w ramach piątej kolejki PGE Ekstraligi. Gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego toru, podczas gdy Unia Leszno przyjedzie z ambitnymi planami zdobycia punktów. Spotkanie będzie transmitowane na Kanal Plus Sport oraz online na Kanal Plus Online. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Katy McNally. Teraz zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, którą zna jeszcze z czasów juniorskich. Świątek, trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie, liczy na kolejne zwycięstwo, mimo że ostatnio brakowało jej meczowego rytmu. Mecz odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Na warszawskim cmentarzu Wilanowskim odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, współzałożyciela Platformy Obywatelskiej i wybitnego polityka III RP. W uroczystościach wzięli udział czołowi politycy, w tym premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Leszek Balcerowicz. Olechowski, znany z zamiłowania do sportu, spoczął w otoczeniu grobów wybitnych sportowców, co podkreśla jego pasję do tej dziedziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jan Bednarek, polski piłkarz grający w FC Porto, przeżył dramatyczne chwile, gdy wraz z rodziną nakrył włamywaczy w swojej willi w Porto. Jeden z napastników groził mu nożem, a złodzieje uciekli z cennymi łupami, w tym zegarkami marki Rolex o wartości 150 tysięcy euro. Na szczęście nikt z rodziny nie odniósł obrażeń, ale wszyscy są w szoku. Portugalska policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Lech Poznań jest bliski obrony tytułu mistrza Polski, mając 6-punktową przewagę nad Górnikiem Zabrze. Prezes klubu, Karol Klimczak, podkreśla jednak, że najważniejsze jest nadchodzące spotkanie z Arką Gdynia. Trwają również rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, ale priorytetem pozostają mecze na boisku. Klimczak zaznacza, że emocjonująca końcówka sezonu przyciąga kibiców i promuje polską piłkę klubową.
2: Maria Andrejczyk, polska wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem, nieustannie zachwyca swoją formą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezentuje imponującą gibkość, co spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami fanów. Mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, Andrejczyk z determinacją przygotowuje się do kolejnych zawodów, a jej życie prywatne również budzi zainteresowanie.
1: Polskie sporty walki pogrążyły się w żałobie po śmierci Igora Kołacina, który zmarł w wieku 46 lat. Był cenionym zawodnikiem i trenerem, związanym przez ponad 2 dekady z warszawskim klubem Copacabana. Kołacin zdobył tytuły mistrza kraju w Muay Thai i kickboxingu, a także występował na galach KSW. Jego odejście to ogromna strata dla świata sportów walki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków, która miała szansę na awans do Ekstraklasy, stoi przed groźbą wycofania się z rozgrywek i degradacji do czwartej ligi. Główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, rozważa wycofanie wsparcia finansowego, co może oznaczać koniec ambitnego projektu. W klubie panuje chaos, a trener Kazimierz Moskal po zakończeniu sezonu odejdzie ze stanowiska. Decyzje podjęte w najbliższych tygodniach będą kluczowe dla przyszłości Wieczystej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 7 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelania, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 10 stopni i będzie wiał wiatr południowo-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między frakcjami Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, co pogłębia podziały przed wyborami w 2027 roku. Rozłam symbolizują oddzielne spotkania świąteczne oraz spory o Jacka Kurskiego. Prezes Jarosław Kaczyński mianował Czarnka kandydatem na premiera, co zaostrzyło rywalizację. Eksperci wskazują, że strategia dziel i rządź Kaczyńskiego obróciła się przeciwko niemu, a partia może stanąć przed groźbą rozpadu.
0: Niemiecki turysta wygrał sprawę w sądzie po tym, jak podczas wakacji w Grecji nie mógł korzystać z hotelowych leżaków, które były rezerwowane ręcznikami przez innych gości. Sąd uznał wakacje za wadliwe i przyznał mu niecałe 987 euro zwrotu. Decyzja ta może wpłynąć na zmianę wakacyjnych zwyczajów, przypominając biurom podróży o konieczności dbania o organizację pobytu zgodnie z obietnicami. Problem rezerwacji leżaków to znana plaga w europejskich kurortach. W salonie fryzjerskim w São Paulo doszło do niecodziennego incydentu. Niezadowolona z fryzury 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha dźgnęła nożem fryzjera, który obciął jej grzywkę. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, a kobieta została aresztowana. Policja ustaliła, że klientka wcześniej groziła fryzjerowi, domagając się zwrotu pieniędzy za usługę. Sprawa trafi do sądu. W Nusplingen w Niemczech doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 40-letni Polak został ciężko ranny. Jego 35-letni znajomy zaatakował go nożem, a następnie bił. Policja zatrzymała podejrzanego, który trafił do aresztu. Motyw ataku pozostaje nieznany, a śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Republice Południowej Afryki odkryto szczątki zaginionego portugalskiego biznesmena Gabriela Batisty w brzuchu ogromnego krokodyla. Batista zaginął po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbraną rzekę Komati. Identyfikację umożliwił pierścień znaleziony w ciele gada. W brzuchu krokodyla znaleziono także 6 par butów, co sugeruje, że mógł on atakować ludzi od dłuższego czasu. Policja prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie. Sztuczna inteligencja wskazała 5 najmodniejszych miast w Europie na weekendowy wypad tej wiosny. Na liście znalazły się Lizbona, Mediolan, Kopenhaga, Budapeszt i Barcelona. Budapeszt jest najbliżej Polski i oferuje atrakcyjne ceny oraz bogate życie nocne. Z kolei Lizbona, choć najdalej, kusi spokojnym klimatem i pięknymi widokami. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa intensywny etap praktycznego szkolenia przyszłych oficerów WOT. Kurs Agricola, trwający 13 miesięcy, ma na celu wyłonienie naturalnych liderów zdolnych do skutecznego dowodzenia. Żołnierze doskonalą swoje umiejętności dowódcze i taktyczne w realistycznych warunkach, przygotowując się do finałowych egzaminów oficerskich. Szkolenie zakończy się na początku czerwca, a jego uczestnicy przystąpią do egzaminów w Akademii Wojsk Lądowych.
2: Małgorzata Socha, znana polska aktorka, promuje letni zestaw z lnem dostępny w Pepco. Komplet, składający się z koszuli z krótkim rękawem i shortów, charakteryzuje się naturalnymi tkaninami i subtelnymi detalami, co czyni go idealnym na ciepłe dni. Dzięki przystępnej cenie i uniwersalności zestaw szybko zyskuje popularność wśród kobiet, szukających modnych i wygodnych rozwiązań na lato.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj, 8 maja, maturzyści przystąpili do egzaminu z filozofii w ramach matury 2026. Egzamin odbył się w 2 formułach, 2023 i 2015, a uczniowie mieli 180 minut na rozwiązanie zadań. Ponad 2,5 tysiąca osób zmierzyło się z tym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w późniejszym terminie. W polskich ogrodach pojawiło się zagrożenie w postaci dumka jałowcowego, owada atakującego drzewa iglaste, takie jak tuje. Larwy tego chrząszcza niszczą rośliny od środka, co prowadzi do ich uschnięcia. Walka z tym szkodnikiem jest trudna, a dostępne środki chemiczne często zawodzą. Eksperci zalecają szybkie usunięcie i spalenie zaatakowanych drzew, by powstrzymać inwazję.
0: 11 maja uczniowie 8 klas przystąpią do egzaminu z języka polskiego, rozpoczynając 3-dniowy maraton testów. Największe emocje budzi część pisemna, oparta na lekturach takich jak Dziady Czodor II czy Balladyna. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia o bezpieczeństwie arkuszy, dementując plotki o wyciekach. Kluczem do sukcesu jest solidna znajomość materiału i umiejętność logicznego myślenia. 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko. Głębokie, częściowe zaćmienie Słońca. Choć całkowite zaćmienie ominie nasz kraj, to w zachodnich rejonach, takich jak Szczecin czy Wrocław, Księżyc przesłoni nawet do 87% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki do obserwacji będą w miejscach z otwartym widokiem na zachodni horyzont. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i używaniu specjalistycznych środków ochrony wzroku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zębaczyński, były wojewoda opolski i prezydent Opola. Zębaczyński pełnił funkcję prezydenta miasta przez 3 kadencje, od 2002 do 2014 roku. Był znany z zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz kultury rozmowy. Informacje o jego śmierci przekazał marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą podobnie 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni znowu zaskakuje. Na pokazie mody MMC pojawiła się w siateczkowej sukience, którą przełamała skórzaną kurtką, łącząc elegancję z rokowym pazurem. Artystka, która niegdyś była zbuntowaną nastolatką w zespole Łzy, teraz z dumą prezentuje swoją dojrzałość i pewność siebie. Choć w jednym z teledysków niemal poszła na całość jak Alanis Morissette, to jednak krótkie włosy powstrzymały ją przed pełnym odsłonięciem. Wyszkoni nie tylko bawi się modą, ale też przygotowuje nowy album i skacze ze spadochronem, udowadniając, że rokowa dusza wciąż w niej drzemie.
2: Edyta Herbuś, znana z parkietu i telewizyjnych ekranów, zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. W obcisłym, czarnym stroju i ciężkich butach zapowiada udział w Asia Express z największym twardzielem w okolicy, czyli swoim partnerem Piotrem Bukowieckim. Zapomnijcie o cekinach i blasku. Teraz czas na determinację i bezkompromisową rywalizację. Do tej szalonej przygody dołączają także Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i inni celebryci, którzy już jesienią będą walczyć o przetrwanie w Azji. Nadchodzący finał Tańca z Gwiazdami zapowiada się jak prawdziwy, taneczny rollercoaster. Po raz pierwszy w historii programu aż cztery pary zmierzą się w ostatecznej walce o zwycięstwo. Jakby tego było mało, na scenę powróci Julia Wieniawa, która nie tylko zatańczy, ale teraz także zaśpiewa. A wszystko to przy spektakularnej oprawie wizualnej. Czyżby Polsat postanowił, że więcej znaczy lepiej? Cóż, przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Robert Wolański, znany fotograf, w programie Dzień Dobry TVN podzielił się emocjonalnym wspomnieniem o swojej zmarłej ukochanej, Agnieszce Maciąg. W dniu jej urodzin opowiedział o tęsknocie i bólu, które wciąż mu towarzyszą, co poruszyło tysiące widzów. Wzruszające wyznanie Wolańskiego przypomniało o wyjątkowej więzi, jaką dzielił z Agnieszką, a jego słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Cóż, miłość, która przetrwała nawet po drugiej stronie, to dopiero historia.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Roxy Węgiel zaskakuje fanów powrotem do korzeni. Jej nowa płyta Błękit pojawi się już 19 czerwca, a przedsprzedaż ruszyła z hukiem. Singiel Chciałam Ciebie Więcej, nagrany z White'em 2015, już podbija serca słuchaczy. Roxy obiecuje autentyczność i emocje, a jej muzyczna metamorfoza to prawdziwa gratka dla miłośników jej talentu. Czyżby szykował się hit lata? Beach the Voice Kids. Szykuje się prawdziwa bitwa talentów. 12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zaskoczyła wszystkich, wykonując I Have Nothing, Whitney Houston, a trenerzy mieli ciarki na plecach. W sobotę dowiemy się, czy to właśnie ona zdobędzie tytuł najlepszego głosu 9. edycji. Blanka, debiutująca jako trenerka, ma powody do dumy, bo jej podopieczni, w tym Antosia, Ania Jankowska i Alan Lubiński, są gotowi podbić scenę i serca widzów. Czy Antosia stanie się nową gwiazdą Eurowizji Junior 2026? Czas pokaże. Bruce Springsteen, zamiast błyszczeć w luksusowych studiach, postawił na surowe nagrania w swojej sypialni, tworząc album Nebraska na zwykłej kasecie magnetofonowej. Wydawałoby się, że to przepis na katastrofę, ale te niedoskonałe nagrania stały się symbolem artystycznej odwagi i zmieniły oblicze rocka. Wytwórnia Columbia Records, choć początkowo przerażona, zgodziła się wydać te amatorskie nagrania, które dziś są uznawane za jedno z najważniejszych dzieł w historii muzyki. A teraz historia tej płyty doczekała się nawet filmowej adaptacji, pokazując, że czasem to, co niedoskonałe, jest najbardziej autentyczne.
2: W 1977 roku zespół Kiss postanowił, że zwykłe granie rocka to za mało i postawił na coś, co można nazwać krwawym marketingiem. Muzycy pod czujnym okiem notariusza oddali swoją krew, by wymieszać ją z tuszem drukarskim w zakładach Marvela. Efekt? Komiks, w którym fani mogli dosłownie mieć kawałek swoich idoli w rękach. Choć brzmi to jak szalony pomysł, sprzedaż przekroczyła 400 tysięcy egzemplarzy, a historia ta stała się legendą, której dziś nikt by nie powtórzył z powodu surowych przepisów sanitarnych.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Linkin Park, znużeni łatką nu metalu, postanowili zaryzykować i stworzyć coś nowego. Z pomocą legendarnego producenta Ricka Rubina zespół odrzucił stare schematy i skupił się na emocjach. Efekt? Album Minutes to Midnight, który podzielił fanów i krytyków, ale zadebiutował na szczytach list sprzedaży na całym świecie. Choć w Polsce musieli zadowolić się drugim miejscem, to i tak udowodnili, że ryzyko czasem się opłaca. Dolores O'Riordan z The Cranberries postanowiła, że nie będzie tańczyć, jak jej zagrają. Po tragicznej śmierci dwojga dzieci w zamachu Ira napisała Zombie, utwór, który wstrząsnął muzycznym światem. Wytwórnia płytowa próbowała ją przekupić, by złagodziła tekst, ale Dolores podarła czek na $1 000 000. Dzięki jej determinacji świat usłyszał jeden z najpotężniejszych protest songów, który do dziś bije rekordy popularności. Dream Theater, legenda progresywnego metalu, nie zwalnia tempa. Po premierze Parasomnia i powrocie perkusisty Mike'a Portnoya zespół kończy trasę z okazji 40-lecia istnienia. Wokalista James LaBrie zdradził, że po krótkiej przerwie planują wejść do studia pod koniec 2026 roku, by pracować nad nowym albumem. A potem, jak to bywa w ich stylu, znów ruszą w trasę koncertową. Bo przecież kto by chciał odpoczywać po 4 dekadach na scenie?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 9 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Fundacja Cancer Fighters i Piotr Łatwogang-Garkowski rozpoczęli aukcje charytatywne, które są kontynuacją rekordowej zbiórki przynoszącej ponad 282 miliony złotych. Na licytację trafiły unikalne przedmioty, takie jak srebrny medal olimpijski czy rękawice bokserskie Artura Szpilki. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a zebrane środki wspierają pacjentów onkologicznych. Fundacja zapewnia pełną transparentność działań poprzez specjalną witrynę internetową.
2: Na dachu bloku z 1959 roku przy ulicy Czerniakowskiej, 180 w Warszawie, znajdują się dwa niezwykłe penthouse'y. Jeden z nich stał się znany dzięki serialowi HBO, Ślepnąc od świateł, gdzie mieszkał główny bohater, Kuba Nitecki. Te nowoczesne apartamenty, łączące styl PRL-u z nowoczesnym designem, zyskały status kultowych miejsc w polskiej popkulturze. Penthouse'y można także zobaczyć w innych produkcjach, takich jak Warszawianka i Sexify. Trwają poszukiwania 15-letniego Akima Pimonenko, który zaginął kilka dni temu. Ostatni raz widziano go 5 maja w metrze przy stacji Stadion Narodowy w Warszawie. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i apeluje o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących jego możliwego miejsca pobytu. Akim miał na sobie białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe i niebiesko-czarne buty.
1: W centrum Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Słowackiego i ulicy Długiej, doszło do pożaru samochodu osobowego, co spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w tej części miasta. Płomienie szybko pochłonęły pojazd, a nad miastem unosił się gęsty dym. Mimo poważnego przebiegu zdarzenia, służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. Ruch w okolicy jest nadal utrudniony, a korki paraliżują centrum Krakowa.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ryszard Linard Bogucki, znany polski przestępca, pojawił się w krakowskim sądzie, domagając się 35 milionów złotych od Skarbu Państwa. Twierdzi, że był bezpodstawnie osadzony w areszcie w dwóch śledztwach, co spowodowało utratę majątku i cierpienie psychiczne. Proces, który rozpoczął się na nowo, połączył sprawy z Katowic i Warszawy. Prokuratura żąda oddalenia roszczeń, a kolejna rozprawa odbędzie się 25 czerwca.
2: W Krakowie rozpoczęto budowę 7R Hub Nowa Huta, który ma stać się największym miejskim hubem logistycznym w Europie. Kompleks o powierzchni 230 tysięcy metrów kwadratowych ma stworzyć ponad 2000 miejsc pracy w produkcji i technologii. Inwestycja przekształci tereny poprzemysłowe w nowoczesny obszar przemysłowo-technologiczny, wprowadzając rozwiązania niskoemisyjne, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. Projekt ma wzmocnić gospodarczy potencjał wschodniego Krakowa i ożywić lokalny rynek pracy.
1: W krakowskiej Nowej Hucie, w rzece Dłubni przy ulicy Makuszyńskiego, przypadkowy przechodzień odkrył ludzkie zwłoki. Ciało było w znacznym stopniu rozkładu, co sugeruje, że znajdowało się w wodzie od dłuższego czasu. Policja ustala tożsamość zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna w średnim wieku. Przyczyna zgonu pozostaje nieznana, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. W Szczyrku w 2019 roku doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Po kilku latach procesów sądowych, 20 maja, zostanie ogłoszony prawomocny wyrok wobec osób odpowiedzialnych za tę katastrofę. Wcześniej sąd skazał 6 osób na kary więzienia. Jednak prokuratura i rodziny ofiar domagają się surowszych kar, twierdząc, że oskarżeni działali umyślnie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie zakończono rewitalizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolumba 80, który stał się nową siedzibą Wód Polskich. Obiekt, niegdyś popadający w ruinę, odzyskał dawny blask dzięki rygorystycznym pracom konserwatorskim. Nowoczesna siedziba umożliwi połączenie rozproszonych dotąd jednostek, co obniży koszty wynajmu. Mimo sukcesu tej inwestycji, sąsiednie budynki wciąż czekają na swoją szansę na odnowę. W szczecińskich Podjuchach odbył się protest przeciwko budowie magazynu paliwowego, który powstaje bez wymaganych pozwoleń. Mieszkańcy zablokowali główne ulice, wyrażając obawy o bezpieczeństwo i środowisko naturalne, zwłaszcza w pobliżu terenów Natura 2000. Decyzja prezydenta miasta o wstrzymaniu procedur budowlanych nie uspokoiła sytuacji, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania. Koalicja Obywatelska skierowała sprawę do odpowiednich służb, podkreślając łamanie przepisów budowlanych i zagrożenie dla przyrody. Przetarg na nowe pociągi dla szczecińskiej kolei metropolitalnej zakończył się fiaskiem, ponieważ żaden producent nie złożył oferty. Samorząd planował wydać ponad 129 milionów złotych na 3 elektryczne zespoły trakcyjne, ale teraz musi powtórzyć przetarg. Nowe pociągi miały obsługiwać trasę do Polic, jednak bez nowego taboru uruchomienie połączeń może się opóźnić. Przyczyną braku ofert mogą być napięte harmonogramy fabryk i rosnące koszty produkcji.
2: Mieszkańcy Stronia Śląskiego z niepokojem oczekują kolejnych ulew, obawiając się powtórki tragicznych wydarzeń z 2024 roku, kiedy to fala wezbraniowa zniszczyła tamę na rzece Morawce. Choć zabezpieczenia tymczasowe zostały wykonane, odbudowa tamy wciąż się opóźnia, a Wody Polskie przewidują jej zakończenie dopiero pod koniec dekady. Mieszkańcy apelują o przyspieszenie prac, zwłaszcza że zbliża się sezon letnich burz. Tymczasem prokuratura bada przyczyny katastrofy sprzed 2 lat.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 6 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 7 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Carrefour ogranicza swoją działalność w Polsce, zamykając kolejne sklepy. W ciągu roku zlikwidowano 73 placówki, a liczba sklepów spadła z 777 do 704. Firma tłumaczy tę decyzję trudną sytuacją na rynku i koniecznością cięcia kosztów. W wielu miastach, takich jak Świdnik, Szczecin czy Lublin, sklepy Carrefoura zostały już zamknięte. Na ich miejsce wchodzą nowe marki, jak irlandzka sieć odzieżowa Primark. Nieoficjalnie mówi się o możliwej sprzedaży części aktywów Carrefoura w Polsce. Sławomir Starzec, były asystent Jarosława Kaczyńskiego, zarobił prawie 500 000 złotych w spółce TUW ZUW, mimo że w biurze spędził tylko 37,5 godziny. Wewnętrzna kontrola ujawniła, że przez 9 miesięcy pracy logował się do sieci firmy jedynie przez 22 dni. Starzec otrzymał również 69 tysięcy złotych za zakaz konkurencji, mimo braku dowodów na realizację powierzonych mu zadań. Został zwolniony w marcu 2024 roku z powodu długotrwałej nieobecności i braku zatwierdzenia celów. Jego zatrudnienie budziło wątpliwości co do faktycznych kompetencji i celów. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego wycieku danych z cyfrowego Polsatu. Incydent może dotyczyć aż 2,9 miliona klientów i jest uznawany za jeden z największych w historii Polski. Firma sama zgłosiła sprawę po wykryciu nieprawidłowości w swoich systemach w kwietniu tego roku. Niepokojące obciążenie serwerów wskazywało na potencjalne obejście zabezpieczeń. Śledztwo prowadzone jest z międzynarodowym udziałem, a prokuratura posiada już dane pokrzywdzonych. Priorytetem jest ustalenie skali wycieku i zidentyfikowanie odpowiedzialnych za ten proceder.
2: Napięcie w cieśninie Ormus rośnie. 3 statki japońskiego armatora Mitsui O.S.K. Lines przepłynęły przez cieśninę bez płacenia opłat tranzytowych, które wprowadził Iran. Teheran blokuje ten kluczowy szlak handlowy od czasu ataku USA i Izraela. Stany Zjednoczone ostrzegają, że firmy płacące Iranowi mogą zostać objęte sankcjami. Japonia, uzależniona od importu ropy z Bliskiego Wschodu, stoi przed poważnym wyzwaniem energetycznym. Decyzja japońskich armatorów to ryzykowny krok w obliczu trwającego konfliktu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od lipca zakupy z platform takich jak Temu i AliExpress mogą znacznie podrożeć. Unia Europejska kończy ze zwolnieniem z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Wprowadzone zostaną nowe opłaty, w tym 3 euro za każdy produkt w paczce. Zmiany mają na celu ochronę europejskich przedsiębiorców i zwiększenie wpływów do budżetu. Nowe regulacje są odpowiedzią na nadużycia związane z omijaniem opłat celnych. Mechanizm ten ma obowiązywać do 2028 roku, po czym planowane jest wprowadzenie standardowych stawek celnych. Rosnące koszty utrzymania samochodu stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki na transport wzrosły z ponad 9% do ponad 11% w budżetach domowych. W 2024 roku koszty te wzrosły o niecałe 36% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysokie ceny paliw, ubezpieczeń oraz serwisów samochodowych to główne czynniki wpływające na ten wzrost. W dużych miastach coraz więcej osób wybiera tańszą komunikację publiczną, co pokazuje, że różnica w kosztach jest znacząca. W Warszawie aż ponad 82% gospodarstw domowych korzysta z transportu publicznego, co świadczy o jego rosnącej popularności.
2: Papież Leon XIV napotkał na nieoczekiwane trudności podczas próby zaktualizowania swoich danych w amerykańskim banku. Mimo że przeszedł standardową procedurę bezpieczeństwa, pracownica infolinii odmówiła pomocy, a gdy papież ujawnił swoją tożsamość, po prostu zakończyła rozmowę. Sytuacja ta stała się symbolem rygorystycznych procedur bankowych, które mają chronić przed oszustwami. Eksperci podkreślają, że banki zaostrzają zasady z powodu zagrożeń związanych z technologiami AI i deepfake. Ostatecznie problem papieża rozwiązano dzięki interwencji znajomego księdza, który znał prezesa banku. Cała historia szybko obiegła media społecznościowe, wywołując szerokie zainteresowanie. Od soboty kierowcy mogą spodziewać się niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które będą obowiązywać do poniedziałku. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a benzyna 98 nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Olej napędowy potanieje do ponad 7 zł za litr. To niewielka, ale odczuwalna ulga dla kierowców, którzy jeszcze w piątek płacili więcej. Nowe ceny będą obowiązywać przez cały weekend i poniedziałek. poniedziałek. Słuchacie Radia Super Ekspres. Ukraiński rząd dąży do uzyskania dostępu do danych obywateli, którzy po wybuchu wojny schronili się w krajach Unii Europejskiej. Kijów chce przygotować plan powrotu uchodźców do kraju, szczególnie tych w trudniejszej sytuacji życiowej. Minister Denis Uliutin podkreśla, że powrót ma być dobrowolny i świadomy. Obecnie 4,3 miliona Ukraińców korzysta z tymczasowej ochrony w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i Niemczech. Unijne przepisy ochronne obowiązują do marca przyszłego roku, ale trwają rozmowy o ich przedłużeniu. Kijów zaznacza, że powrót obywateli jest kluczowy dla odbudowy kraju po wojnie.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika zaskoczy wszystkich, wygrywając emocjonującą licytację i przejmując lokal Feel Good za ponad 1 000 000 zł. To wydarzenie całkowicie zmieni życie Renaty, która niespodziewanie opuści ośrodek leczenia uzależnień. Dowiedziawszy się o wyniku aukcji, Renata będzie w szoku, gdyż straci kontrolę nad swoim biznesem. Konflikt między Dominiką a Renatą narastał od dawna, a problemy Renaty z uzależnieniem tylko pogarszały sytuację. Sebastian, przyjaciel Dominiki, naciskał na nią, by zakończyła współpracę z Renatą, co doprowadziło do radykalnych decyzji. Przejęcie Feel Good przez Dominikę może jeszcze bardziej zaognić konflikt między kobietami. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja o godzinie 25 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia wkraczają na nowe tory w 3390 odcinku, który zobaczymy już w czwartek, 28 maja o 25 na TVP 2. Po powrocie z Las Vegas Bruno i Karolina nie zaznają spokoju. Choć w Stanach wzięli spontaniczny ślub, w Polsce czeka ich burzliwe powitanie. Justin nie zamierza odpuścić i ponownie zaatakuje Bruna, próbując podważyć jego pozycję. Konflikt w hotelu nabiera rumieńców, a Justin szuka wsparcia u Łukasza Sadowskiego, licząc na kompromitujące materiały. Jednak Łukasz odmawia udziału w tej prywatnej wendetcie. Odmowa może być dla Justina bolesna, a jego obsesja na punkcie Bruna przynosi odwrotny skutek. Czy Justin pogodzi się z kolejną porażką, czy też konflikt w hotelu jeszcze bardziej się zaostrzy? Emocji na pewno nie zabraknie. Serial Dziedzictwo powraca z emocjonującym odcinkiem 921, który zadebiutuje na ekranach w niedzielę, 17 maja. Widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy Nana, przetrzymywana przez handlarzy ludźmi, podejmie desperacką próbę ucieczki. Niestety, jej plany zostaną pokrzyżowane przez podanie jej silnego środka usypiającego. Tymczasem Poyraz, zdeterminowany, by odnaleźć Nanę, zorganizuje niebezpieczną zasadzkę na Banu. W tle rozwija się napięta relacja między Sinanem a Ainur, która budzi niepokój u Adalet. Serial można oglądać na antenie TVP 1 codziennie o 16:05, a także online na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 391 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja o 15:05 na TVP 2. Jana zdecyduje się na szczere wyznanie wobec Abla, co może skomplikować ich relacje. W pałacu wybuchnie skandal związany z suknią ślubną, co wywoła zamieszanie wśród domowników. Maria i Vera zaostrzą swoją rywalizację o cenne znalezisko, co może doprowadzić do buntu wśród służby. Manuel, przytłoczony rodzinnymi obowiązkami, znajdzie wsparcie w Martinie. Tymczasem Markiza Cruz z trudem powstrzymuje emocje przed ślubem Kataliny. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, a wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Serial Złoty Chłopak w najnowszym odcinku przynosi wiele emocji. Ferit odkrywa, że zainwestował w bezwartościowe kamienie, co może doprowadzić do upadku rodzinnej firmy. Suna wyznaje Seiran, że jej marzenia o macierzyństwie mogą być nieosiągalne z powodu problemów zdrowotnych. Tymczasem Abidin spotyka kobietę, która twierdzi, że jest jego matką i ujawnia mu tajemnicę o zastawieniu domu przez Sunę i Ferita. Orhan postanawia uznać syna Betul za własne dziecko, mimo że nie jest jego biologicznym ojcem, co rani Gulgun. Te wydarzenia stawiają rodzinę Korhanów w trudnej sytuacji, a emocje sięgają zenitu. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ślub Natalki i Adama Karskiego zostanie odwołany, a ich związek stanie pod znakiem zapytania. Adam postawi Natalce ultimatum, ale ona wciąż będzie pełna wątpliwości co do swoich uczuć. W poszukiwaniu rady Natalka zwróci się do babci Barbary, która przypomni jej, że miłość jest najważniejsza. Jednak to nie koniec emocji. W finale dojdzie do strzelaniny, w której Natalka będzie walczyć o życie. Ten odcinek z pewnością wstrząśnie widzami i pozostawi ich w niepewności aż do kolejnego sezonu.
0: W 1932 odcinku M jak miłość Kasia stanie przed trudnym wyzwaniem. Emisja już w poniedziałek, 11 maja o 20:55 na TVP 2. Kasia, dotąd pełna życia, teraz zmaga się z ogromnym stresem. Wszystko przez tajemnicę o sfałszowanych badaniach DNA, którą zna Aneta. Mariusz, jej mąż, zauważa, że coś jest nie tak. Kasia jest nerwowa i wystraszona, a każdy dźwięk wprawia ją w osłupienie. Mimo to nie zdradza prawdy o ojcostwie Zosi. Mariusz, nieświadomy prawdy, obiecuje ochronę swojej rodzinie. Czy Kasia w końcu wyjawi sekret?
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1933 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja o 20:55 na TVP2, Majka zrozumie, że jej związek z Tomkiem nie ma przyszłości. W dniu, gdy Justyna urodzi Tomkowi syna, Majka poczuje się odsunięta na bok. Tomek, będąc przy Justynie podczas porodu, zda sobie sprawę, że jego życie zmieni się na zawsze. Majka, zdradzona i oszukiwana, zacznie zastanawiać się, czy jest jeszcze miejsce dla niej w życiu Tomka. Rozmowa z Matyldą uświadomi jej, że może warto spojrzeć w stronę Mateusza, który zawsze był przy niej. W finale odcinka zdjęcie Tomka z nowo narodzonym synem stanie się dla Majki jasnym sygnałem, że to naprawdę koniec ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 10 stopni i będzie wiał wiatr południowo-wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Mahwah w stanie New Jersey doszło do niecodziennego incydentu, gdy bóbr zaatakował 8-letniego chłopca nad jeziorem Henry. Zwierzę, które okazało się być chore na wściekliznę, wybiegło z wody i ugryzło dziecko w nogę. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy, a władze apelują do mieszkańców o zgłaszanie się do lekarza w przypadku kontaktu z bobrem. Nagranie z ataku szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Dzień zwycięstwa w Moskwie upłynął w atmosferze napięcia i strachu przed atakami dronów. Na Placu Czerwonym zastosowano bezprecedensowe zabezpieczenia, w tym siatki antydronowe i zakłócacze sygnału. Parada była znacznie okrojona, bez tradycyjnego ciężkiego sprzętu, co eksperci uznają za symbol słabości Rosji. Zachodnim mediom odmówiono akredytacji, co podkreśla rosnącą izolację informacyjną kraju. Zbliża się zakończenie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku z 2022 roku w hotelu w Liverpoolu, gdzie 21-letnia Chloe Haynes zginęła przygnieciona przez szafę. Początkowo aresztowano trzech mężczyzn, ale zostali zwolnieni bez zarzutów. Teraz prokuratura rozważa postawienie zarzutów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa osobom związanym z hotelem. Władze Liverpoolu przeprowadziły kontrolę, która wykazała nieprawidłowości w wyposażeniu pokoi. W strefie wokół elektrowni w Czarnobylu trwa walka z ogromnym pożarem lasów, który objął już ponad 1100 hektarów. Pożar wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze, a akcję gaśniczą utrudniają susza, wysoka temperatura oraz zagrożenie minami i niewybuchami z 2022 roku. Ukraińskie służby zapewniają, że poziom promieniowania w okolicy jest monitorowany i nie odnotowano jego wzrostu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waszyngton zatwierdził sprzedaż pakietu o wartości około 373,5 miliona dolarów dla Ukrainy, obejmującego 1500 zestawów JODM-R. Te zestawy modernizacyjne pozwolą Ukrainie na precyzyjne ataki na cele takie jak mosty i magazyny, bez konieczności używania droższych pocisków manewrujących. Głównym wykonawcą zamówienia będzie Boeing Company, a rozwiązanie to wspiera cele polityki zagranicznej USA, zwiększając bezpieczeństwo Ukrainy. Jednak skuteczność JODM-R może być ograniczona przez rosyjskie systemy zakłócające GPS. Polska podpisała umowę w ramach programu SAFE, dzięki której otrzyma nawet niecałe 44 miliardy euro na obronność w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Dokument został podpisany w Warszawie przez przedstawicieli polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że środki te zostaną zainwestowane w polskie bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy, co ma wzmocnić kraj w obliczu obecnych zagrożeń. Polska jest pierwszym krajem, który zatwierdził umowę w ramach tego programu. Koniczyna na trawniku może być oznaką, że trawa potrzebuje wsparcia. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować domowy oprysk z pokrzywy, który wzbogaci glebę w azot i poprawi kondycję trawnika. Taki naturalny nawóz nie tylko eliminuje chwasty, ale także dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie oprysku pomoże przywrócić trawie zdrowy wygląd na całe lato. Eksperci zalecają pranie bielizny w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, aby skutecznie pozbyć się drobnoustrojów. Dodatkowo warto dodać do prania łyżkę nadwęglanu sodu, który pomaga usunąć bakterie, wirusy i grzyby. Należy unikać prania bielizny razem z innymi ubraniami, aby zapobiec przenoszeniu bakterii. Dla delikatnych tkanin, takich jak koronki, zaleca się pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W związku z nadchodzącymi egzaminami ósmoklasisty w internecie pojawia się coraz więcej ofert z rzekomymi przeciekami i pewniakami. Eksperci ostrzegają, że są to jedynie próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych, a prawdziwe arkusze egzaminacyjne nigdy nie są udostępniane przed czasem. Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest solidna nauka i powtarzanie materiału z lekcji. Warto unikać podejrzanych ofert i skupić się na rzetelnej edukacji. Mech na kostce brukowej to powszechny problem, który może prowadzić do uszkodzeń i zwiększać ryzyko poślizgnięcia. Skuteczną metodą na jego usunięcie jest użycie roztworu octu i wody w proporcji 1:1, który należy